0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła, małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
0: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Disco. Mamy wtorek, 26 dzień maja, godzina 6 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w poniedziałek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długotrwałą suszą na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie tego zakazu. Przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym oraz ryzyku związanym z niewybuchami. Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacji. Czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców i inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Szczególnie niepokojące są przypadki nieletnich, którzy bez opieki zapuszczają się na teren ośrodka. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni 10 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Jak zadbać o najmłodszych w mieście? Jak zatrzymać w Toruniu studentów? Jak powinna wyglądać Iskra, czyli nowa kulturalna przestrzeń na bydgoskim przedmieściu? To wszystko pytania, które padają w ramach konsultacji społecznych w Toruniu. Dla miasta prowadzi je Fundacja Stabilo, która wspólnie z torunianami zastanowi się m.in. jak zadbać o tzw. pruski mur.
3: Program ochrony budownictwa szachulcowego w gminie miasta Toruń. Mamy taki dokument, pogłębioną analizę, która była przygotowywana w zespole, które zajmuje się specjalistycznie właśnie ochroną dziedzictwa kulturowego w Toruniu, więc mamy taką radę przy prezydencie i ta rada wypracowała pewien dokument, o którym będziemy rozmawiali i będziemy się zastanawiali, jak sfinansować wszelkiego rodzaju działania dotyczące ochrony tego budownictwa szachulcowego, pruskiego muru.
1: Miasto chce także poznać zdanie mieszkańców dotyczące Iskry.
3: O Iskrze. Iskrze jako takiej dzielnicy kreatywnej, która ma się pojawić na bydgoskim przedmieściu. Przede wszystkim sercem tego miejsca ma być zajezdnia tramwajowa, zabytkowa. I koncepcja wygląda w ten sposób, żeby po pierwsze zrealizować w niej takie miejsce otwarte dla rzemieślników, dla młodzieży, żeby to było miejsce, gdzie można realizować koncerty, zjeść coś, pójść na kawę, spędzić miło czas i trzeba omówić z mieszkańcami różnego rodzaju tematy dotyczące tego, w jaki sposób to ma powstać. Jest cały pomysł aranżacji tej dzielnicy kreatywnej, którą zrobił główny architekt miasta, więc z jednej części będzie sala koncertowa, z drugiej hala targowa, część gastronomiczna, ale przede wszystkim to ma być miejsce dla ludzi młodych, dla osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dla mieszkańców Torunia. To jest szeroki proces. W tej chwili realizowana jest ankieta, do której znajdziecie na stronach Urzędu Miasta Torunia to miejsce i zachęcamy, żeby wypełnić ankietę i wypowiedzieć się na temat tego, jak taka ta zajezdnia ma wyglądać, ale również to jest cały obszar w osi ulicy Sienkiewicza.
1: Co zrobić, żeby młodzi nie wyjeżdżali z Torunia? To kolejne pytanie, które pada w naszych konsultacjach społecznych.
3: Plan działania na rzecz podniesienia atrakcyjności Torunia dla młodych mieszkańców to jeden z pomysłów, które zgłosiła Rada Okręgu nr 13, czyli Bydgoskie Przedmieście. Chodzi o to, żebyśmy myśleli o Toruniu jako ośrodku akademickim, ale z drugiej strony też o tym, żeby ci ludzie, którzy skończą studia, będą absolwentami, zostali w naszym mieście, żeby to tutaj pracowali i żeby tutaj mieli rodziny, korzystali ze szkół, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki pomysł, żeby w sposób konkretny znaleźć rozwiązania, jak rozmawiać z tymi osobami młodymi.
1: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo. Dodajmy, że cały czas trwają także konsultacje dotyczące przyszłości parku przy placu Rapackiego w okolicach pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. W najbliższą sobotę odbędzie się tam spacer urzędników z mieszkańcami. Start o 10:00.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: W niedzielę skończyły się zdjęcia do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Obraz pod tytułem Całopalenie podejmuje temat odpowiedzialności społecznej i moralnej człowieka, egzystencji oraz ludzkiej godności. Film powstał w Toruniu, gdzie miasto jest nie tylko tłem, a miejscem akcji. W Całopaleniu zagrał Ksawery Szlenkier.
4: Mój bohater ma na imię Paweł i jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia 30-kilkulatków, którzy w zasadzie poukładali sobie życie, ale czy mogą powiedzieć, że są naprawdę szczęśliwi? To właśnie to jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka?
1: Mówił podczas spotkania w Toruniu aktor Ksawery Szlenkier. Dodajmy, że realizację filmu wsparł Regionalny Fundusz Filmowy Kujawy i Pomorze.
5: Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału i że my marnujemy te uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości. Czyli to coś powinno dotykać metafizyki, ale czy to się sprawdzi, to ja mogę powiedzieć, że się staram, ale nie mogę obiecać.
1: Mówił reżyser Krzysztof Zanussi.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Gdzie w Toruniu potrzebne są stojaki rowerowe? To pytanie drogowcy zadają cyklistom i proszą o pomoc w wytypowaniu punktów, gdzie mogłyby stanąć stojaki. Każda propozycja będzie szczegółowo przeanalizowana, a jeśli spełni wymagania formalne i techniczne, wskazana lokalizacja będzie uwzględniona w planie montażu, przekonuje NZD. Od 2009 roku w ramach takiej akcji zamontowano już 1800 stojaków w punktach wskazanych przez Torunian.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Barwny korowód studentów, dziesiątki plenerowych imprez i duże koncerty pod gołym niebem na Bielanach w Toruniu. Za nami Piernikalia, czyli Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na scenie publiczność rozgrzewał m.in. zespół Enej, który bardzo ciepło wspomina każdy pobyt w naszym mieście.
6: Zawsze, gdy wracamy jakimiś wspomnieniami do danego miasta, to łączymy to z koncertami, a faktycznie w Toruniu zagraliśmy ich pewnie już nawet kilkanaście, od jakichś dużych telewizyjnych po super juwenaliowe. Nawet wspominaliśmy i nie doliczyliśmy się, który to był rok, gdy graliśmy u was Juwenalia z Hejem, z zespołem Tabu. Kilkakrotny koncert w klubie Odnowa, nawet ostatni jakoś związany z trasą, więc zawsze dobre i miłe wspomnienie, jeśli chodzi o spotkanie z publicznością, a szczególnie studencką.
1: Na toruńskiej scenie pojawiła się także Margaret.
7: Ja mam trochę rodzinę w Kujawsko-Pomorskim. Moja rodzina jest ze Strzelna, więc ja tutaj bardzo często bywałam jako dzieciak i zawsze Toruń bardzo lubiłam. Przyjeżdżałam na różnego rodzaju festiwale piosenki dziecięcej, również tutaj w okolicach, więc jest ten region mi bardzo bliski, bo po prostu też często tu spędzałam czas jako dzieciak z moją rodziną, więc dużo mam takich wspomnień właśnie rodzinnych.
1: W ubiegły piątek, jak co roku, ulicami miasta przeszedł barwny juwenaliowy korowód. Wybrano także króla i królową juwenaliów.
8: Ja nazywam się Ola.
9: Jestem Hubert.
8: Opowiedzcie o swoich strojach. Ja jestem grecką boginią łowów i ten strój trochę był zainspirowany z gry Hades 2.
9: Ja jestem panem, tak? Greckim bogiem od natury. Lubię robić rzeczy, tworzyć takie jakieś te, a to jest właśnie dobre pole do zrobienia czegoś właśnie widowiskowego, powiedzmy.
8: No tutaj dużo mi kolega pomagał w robieniu stroju, ale właśnie myślę, że to pomysł i trochę czasu trzeba po prostu poświęcić na szukanie stroju i robieniu dodatków. Jak się czujecie z tytułem królowej i króla Piernikaliów? Fajnie.
9: No bardzo dobrze. No.
1: Z królem i królową juwenaliów rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A jak studenci bawili się na koncertach na Bielanach, to sprawdzał nasz reporter Patryk Stec.
10: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Jak wam się podoba line-up juwenaliów tegoroczny?
11: Całkiem fajny.
12: Bardzo fajnie, super. Jesteśmy pierwszy raz, mi się bardzo podoba.
10: Na kogo najbardziej czekasz?
12: Na Zalię. A jutro może na Margaret?
11: Na Brodkę.
10: Okej, a wam jak się podoba?
13: Jest moim zdaniem fajny line-up, jest ciekawy, różnorodnie. Jeżeli chodzi o tego, kogo czekamy, to kolega czeka na Dariusza. Ja bym powiedział, kogo czekam, ale nie wiem, jak się nazywa Andrzej.
10: Okej.
13: Czyli na nocnego kochanka.
10: Okej, a ty na kogo czekasz?
12: No ja to głównie właśnie dla mojego chłopaka, też nocny kochanek i tak dalej, ale też Brodka, no parę piosenek znam od każdego w sumie.
14: Line-up juwenaliowy w tym roku w Toruniu jest niesamowity moim zdaniem.
10: Na kogo najbardziej czekasz?
12: Na Jakiego?
15: Na Żabsona jutro.
16: Na Żabsona i Jakiego.
1: Galerię zdjęć z tegorocznych piernikaliów w Toruniu publikujemy na Gra.fm. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową, bo na niej Toruń ponownie wybiera swoich muzycznych faworytów. Radio Gra, Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna jak co roku o tej porze zapraszają do udziału w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy. Ruszyło głosowanie na artystów i projekty związane z naszym miastem. Muzycy z Torunia czekają na wasze głosy w kategoriach Nadzieja, Płyta Roku oraz Wykonawca. Głosowanie potrwa do północy 7 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca podczas koncertu Toruńskich Gwiazd w Fosie Zamkowej.
0: Bardzo słonecznie rozpoczynamy ten wtorek w Toruniu i tak też będzie później, po południu. Dzisiaj od samego rana już około 15 stopni Celsjusza, temperatura szybko rośnie do 26, a może nawet i odczuwalnie więcej. Dzisiaj możemy spodziewać się po południu, wieczorem nadal ciepło, jednak późną nocą możemy spodziewać się drobnych opadów deszczu. Dzień dobry, już po szóstej. A
11: wszystko
0: dzisiaj mamy
11: zgadza.
0: Jedno takie wyjątkowe święto w kalendarzu.
11: To prawda i będziemy się na nim skupiać i wracać do niego niejednokrotnie, ale zostawmy jeszcze taką nutkę tajemniczości.
0: No właśnie, jakby ktoś był jeszcze za bardzo zaspany. Oliwia Ciszewska.
11: Mamy mnóstwo niespodzianek. Na dziś Piotr Olszewski. Dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, dobry wtorkowy poranek i dobra wtorkowa pobudka. I to jest taka śpiewająca pobudka. Powiedzmy to już chyba wprost. Dla wszystkich mam, mamusiek, prawda?
1: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. No i przede wszystkim zadowolenia z tych dzieciaków, które są często młodsze, starsze, no ale i tak cieszą.
0: Oto to, a jeśli taka mama ma na imię dodatkowo Ewelina, Paulina, Angelika albo Filip, to już w ogóle ma podwójny święt. Dobra, może bez Filipa.
1: Nie no, może jakiś Filip czuje
0: może
1: się
0: być,
1: mamą.
0: Oczywiście,
1: no to tak, to też wszystkiego najlepszego. Co ciekawe, mamy również dzisiaj Światowy Dzień Drakuli.
0: I Dzień Samolotów z Papieru. Może nie jedna mama dostanie taki bilet na samolot. Niestety z papieru.
2: Reklama.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWind. Zadzwoń 570 035 770.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
7: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
6: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
8: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
9: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
10: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
11: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
10: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
11: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
10: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
11: No.
12: Dzień Mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
14: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
15: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku. WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: RTV Euro AGD. Już od czwartku

0: cenę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Najlepszy poranek na najlepszej porannej fali 88 i 8 FM. Już wtorek, a niektórzy nadal odczuwają konsekwencje weekendu. A kto najbardziej? Ci, którzy nie stosowali się do zasad bezpiecznego parkowania na starówce i załapali się na ostatnią weekendową akcję toruńskiej Straży Miejskiej. Zero tolerancji dla patoparkowania.
1: Strażnicy miejscy się nie obijają. Podczas dwóch ostatnich majowych weekendów przeprowadzili aż 198 interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem i naruszaniem zakazu ruchu. Uwaga, wystawiono 86 mandatów, założono 86 blokad na koła, a jedna ze spraw trafi nawet do sądu. W 25 przypadkach zastosowano pouczenie. Kontrole obejmowały m.in. parkowanie na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniach oraz w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i ewentualnie dostaw.
0: Morał na przyszłość, nie porzucamy auta gdzie popadnie. A jak bardzo nam się spieszy na bulwary, to przejażdżka tramwajem i spacerek także nam nie zaszkodzi.

0: Talk to you na antenie Radia Gra, taki hit od samego rana. Budzimy się razem.
1: Tak, tak. I zostajemy na pokładzie, bo za chwilę wypłyniemy na szeroką wodę. Do ósmej u nas jeszcze między innymi Roxy i na szeroką wodę.
2: Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
7: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
8: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 albo 27 stopni. Do tego na niebie dużo słońca, chociaż niektóre prognozy mówią o tym, że w drugiej części dnia, raczej wieczorem, może przelotnie popadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: rano, raniutko i dobrze. We wtorek, 26 maja, tak przypomnimy raz jeszcze, dzisiaj Dzień Matki, ale nie tylko, bo również w Urzędzie Miasta Torunia można dzisiaj skorzystać z bardzo ciekawych konsultacji w sprawie naszych danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych jest dzisiaj otwarty w godzinach od 10 do 15, czyli już za chwilę, już za moment, w pokoju numer 9 na parterze budynku Urzędu Miasta przy wałach generała Sikorskiego.
1: Jeśli ktoś ujawnił wasze dane bez podstawy, to śmiało można iść się skonsultować. Specjaliści czekają, podpowiedzą. Spotkania są przeznaczone zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców oraz organizacji.
0: Także pamiętajcie o tym szczególnie dzisiaj, jak będziecie podpisywać kartkę dla swojej mamy. Respektujemy przepisy RODO. Można podpisać mama i wszystko będzie jasne.

0: już za chwilkę, już za moment kolejny raport, prognoza pogody. Choć myślę, że ta dzisiaj nie będzie nas zaskakiwać.
1: To będą dobre wieści.
0: W całym mieście. To już za chwilę w Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka dwa rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na Torimpex.

0: bardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy, salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
2: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
3: Kochana, ale masz wypieki.
4: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
4: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: RTV Euro AGD. Już od czwartku od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Po reklamie.
14: Wtorek mamy w kalendarzu 26 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
15: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zaczynam od wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie wczoraj sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Swoje niezadowolenie wyraziła opozycja.
16: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach. Oczywisty, głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Ciechocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe.
15: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Zmieniamy temat. Kardiologia na Toruńskich Bielanach w remoncie, prace na oddziale klinicznym kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwają od kilku miesięcy. Chodzi także o znaczące powiększenie oddziału. Projekt oznacza nowe, komfortowe sale jedno- i dwuosobowe. Przestrzeń ma zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lecznica kupuje też nowoczesny sprzęt. Więcej o tej inwestycji powie mi. Michał Mrozek.
13: Placówka przyznaje, że prace cały czas postępują. Nowoczesny angiograf został już zamontowany. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i przygotowania do uruchomienia pracowni. Równolegle prowadzone są roboty związane z montażem nowego tomografu komputerowego, który zwiększy możliwości diagnostyczne szpitala. W ramach inwestycji pojawi się też nowy, specjalistyczny sprzęt, taki jak USG czy defibrylatory. Ponadto doposażony będzie dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej w sprzęt do rehabilitacji i monitorowania pacjentów. Ta inwestycja to koszt ponad 21 milionów złotych. Dofinansowanie unijne to kwota 20 milionów.
15: Więcej szczegółów na Gra FM. A teraz zaglądamy na moment na Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie już 1 czerwca rozpocznie się rekrutacja. Ponad 100 kierunków studiów czeka na kandydatów, którzy chcą rozpocząć swoją edukacyjną przygodę na toruńskiej uczelni. To będą elektroniczne zapisy na studia 1 i 2 stopnia, a także jednolite magisterskie. Natomiast lista osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji będzie ogłoszona 17 lipca. Słuchacie raportu? 16 krajów domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Na czele stoi Warszawa. Dziś w Brukseli podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich początek decydującej bitwy o miliardy euro.
17: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także przesunięcie spłaty kapitału unijnej pożyczki na KPO oraz reformę Funduszu Konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny.
15: To była Katarzyna Szymańska-Borgnioł.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy, zapraszam. Cuk, Anioły Toruń cały czas podsumowują sezon, który, przypomnijmy, zakończyły niedawno z brązowym medalem. W rywalizacji o trzecie miejsce toruńscy siatkarze pokonali Mickiewicza Kluczbork. W całym sezonie odbyło się 38 meczów, odnotowano 28 wygranych, 141 setów, 2401 punktów, 340 bloków, 215 asów, a na boisku nasi siatkarze przebywali 4236 minut. Tak ten sezon podsumowały Cuk, Anioły Toruń w liczbach. I jeszcze sport światowy. Kamil Grabara nie jest już piłkarzem Bundesligi. Po 29 latach jego Wolfsburg z nim w składzie spadł do niższej klasy rozgrywkowej po porażce z Paderborn 1-2.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
15: Ma być kolejny ciepły, można nawet powiedzieć, że upalny dzień w naszym mieście, bo z przewidywaną maksymalną temperaturą do 27 stopni będzie przeważnie słonecznie, na niebie niewielka ilość chmur, ale uwaga, później może pojawić się silniejszy wiatr.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
14: Piękny wtorek, dobry humorek, tak koleżanka przed chwilą powiedziała, naprawdę na antenie.
19: Oj tak, mam nadzieję, że słyszycie nasze uśmiechy, bo one są obecne na naszych twarzach od samego rana.
14: I my też jesteśmy obecni, bo to jednak jest istotne. Piotr Kulszowski
19: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, tak wam gramy na dobry początek wtorku. I od razu zadaję takie pytanie, czy absolutnie wszyscy spoglądali dziś w lustro?
1: Ja tak.
0: No właśnie, bo ten, o którym teraz powiemy, może się w najbliższych dniach w lustrze jednak nie rozpoznawać. Uwaga, uwaga, uwaga. Krzysztof Rutkowski nie jest już sobą.
1: To znaczy jest, ale jego fryzura już nie wygląda tak samo. Jak opisano to w jego social mediach, słynny samozwańczy detektyw zdecydował się na niechirurgiczną alternatywę przeszczepu. Słynnego kwadratowego żywopłotu już nie ma. Zniknął ponoć na zawsze.
0: Zamiast tego jest fryzura, w sumie nie wiem jak to nazwać, niczym z wenezuelskiego serialu chyba. Szczerze mówiąc, to w tej nowej fryzurze, a do tego jeszcze w wielkich przeciwsłonecznych okularach, ja bym pana Krzyśka na ulicy kompletnie nie rozpoznał.
1: I o to właśnie chodzi, Olo. O to chodzi. Taki zawód.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: porannych humorach na antenie Radia Gra. Zaglądamy już teraz do Paryża, moi drodzy, ponieważ mamy się czym pochwalić i ucieszyć. Maja Chwalińska przebrnęła eliminację do Roland Garros, no i pierwszy raz zameldowała się w turnieju głównym. Widzicie, mamy kolejną zdolną tenisistkę. Polka na inaugurację zmierzyła się z mistrzynią olimpijską Chen Wenzhen, no i wygrała.
1: Rozpędzona niczym strzała leci po kolejne zwycięstwa, kolejne spotkanie, no właśnie już 28 maja, więc pojutrze o 11, wtedy to Maja Chwalińska zawalczy z Alice Mertens.
0: No a wścibscy internauci zajrzeli oczywiście też przy tej okazji do portfela naszej tenisistki. I tak już wiemy, że za awans do drugiej rundy na jej konto wpłynie 130 tysięcy euro.
1: Na długie wakacje w nowym hotelu w Pobierowie może nie wystarczy, ale weekend na bogato we Władku jak nic.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana. Pogoda zachęca, abyśmy jak najczęściej wyglądali na zewnątrz. Oczywiście krem z filtrem i woda. Pamiętamy i to nam się przyda również już niedługo, bo 14 czerwca Toruń rusza na rowery. Kolejna okazja do tego, aby się poruszać całą rodziną. Będzie można wybrać się spod galerii przy Broniewskiego na piknik w leśnictwie Olek.
1: Pięknie się zapowiada te 13 km trasy. Zwłaszcza, że na końcu będzie czekała nagroda, będzie ognisko, będą kiełbaski. W ogóle taki fajny klimat w lesie, czyli piknik w leśnictwie Olek. Gorąco polecamy wszystkim.
0: Najlepiej, bez spiny. No i oczywiście udział także za darmożkę, więc uczciwa cena.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: bawić pod siadło. I sezon. Koleżanka tutaj nóżka chodzi, widzę. Pewnie wy też tak macie.
1: To jest sezon po prostu na dobrą zabawę. I pobawimy się jeszcze do godziny 9 z Rihanną i Calvinem Harrisem. We Found Love. To już niedługo na antenie Radia Gra.
2: Reklama. Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóż.

0: nowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
10: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
14: Ma być kolejny ciepły, można nawet powiedzieć, że upalny dzień w naszym mieście, bo z przewidywaną maksymalną temperaturą do 27 stopni będzie przeważnie słonecznie, na niebie niewielka ilość chmur, ale uwaga, później może pojawić się silniejszy wiatr.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobre poranne granie na antenie Radia Gra. Mamy nadzieję, że już jesteście po śniadaniu, ponieważ będziemy teraz mówić o czymś smakowitym. Bardzo smakowitym. Jak to zobaczyłam, to po prostu byłam w szoku.
1: Szaleństwo.
0: Skolim będzie sygnował swoim wizerunkiem kiełbasy. No i inne różne przysmaki na grilla. Jak ci się podoba w ogóle, Olo, ten pomysł?
1: Osobiście zawsze chciałem wisieć na hakach w mięsnym, ale nie wiem, czy to będzie się dobrze kojarzyło. No ale z drugiej strony widzę te sceny, wiesz, w takim wędliniarskim czy tam mięsnym. Skroi mi pani pędko skolimowe i tylko cienko krojoną, proszę. No chyba, że rzeczywiście na grilla, to wtedy w całości.
0: No co, no to będzie, no daj mi jedno słowo, a grill już będzie obok.

0: już bardzo blisko 9:00, cały czas jeszcze nie możemy wyjść z wrażenia Dziętej Skolimowej, która za chwilę pojawi się w najlepszych sklepach wędliniarskich w kraju.
1: Już myślałam, że jesteś pod wrażeniem mojego wokalu.
0: A to też swoją drogą. Kto wie, być może to będzie jakaś kooperacja, jakaś współpraca.
1: Tak, marzy mi się duet ze Skolimem.
0: Dogadaj się na barter, będziemy tutaj cali w kiełbasach, całe studio.
1: A już za chwilę raport Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Co najbardziej lubią dzieci?
9: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
8: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
9: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
8: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
14: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
15: Citroen.
16: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
17: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
16: No, ładne kwiatki.
17: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
18: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie. Już 9:00, czas na kolejne wieści z regionu, kraju i ze świata. Raport Radia Gra przed nami.
3: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika zacieśniają współpracę. Zdano mi podpisanie listu intencyjnego pomiędzy miastem a uczelnią. Chodzi o utworzenie i rozwój hubu technologiczno-biznesowego Kopernikus.
15: Realizacją zajmą się naukowcy z Uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą InsurTechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje. W zasadzie ruszamy już teraz, od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć.
3: Mówił profesor Adam Kola, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zmieniamy temat. Straż Miejska w Toruniu prowadzi akcję wymierzoną w tak zwane patoparkowanie. Municypalni podsumowali dwa weekendy od 8 do 10 i od 22 do 24 maja. Wtedy funkcjonariusze przeprowadzili aż 198 interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem i naruszaniem zakazu ruchu. Wystawiono 86 mandatów, założono 86 blokad na koła, a jedna ze spraw trafi do sądu. W 25 przypadkach zastosowano pouczenie. Kontrole obejmowały m.in. parkowanie na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw. W czasie akcji szczegółową kontrolę przeprowadzono na ulicach Kopernika, Łaziennej, Mostowej, Podmurnej, Szczytnej, na Przedzamczu, na ulicy Prostej, Wysokiej, Zaułku Prosowym, Jęczmiennej czy na Rynku Nowomiejskim. Takie kontrole mają być prowadzone cyklicznie.
20: Kultura w Radiu Gra.
3: Jubileuszowa 10. edycja festiwalu Przygrywka Ogólnopolskiego Przeglądu Studenckich Spektakli Muzycznych rozpoczyna się już dzisiaj. Młodzi artyści z całej Polski przyjechali do Torunia, aby zaprezentować swoje umiejętności przed festiwalowym jury. 10. edycja Przygrywki jest rekordowa pod kątem zgłoszeń i prezentowanych spektakli. Do finałowego programu zakwalifikowano 15 spektakli z 11 szkół artystycznych z całego kraju. W sumie w Toruniu wystąpi około 220 uczestników całego wydarzenia.
21: To jest przygrywka, to jest, nie chcę powiedzieć amatorskie wydarzenie, ale no to jest ich tak naprawdę pierwsze zetknięcie z publicznością obcą ich środowisku.
3: Mówiła Anna Wołek, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa, piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Czego się domagają?
22: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
3: Z wyliczeń związkowców wynika, że ich wypłaty zostaną obniżone średnio o 300 zł, dodaje Krzysztof Zasada.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
3: 26, a może nawet 27 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia. Do tego na niebie dużo słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów, przynajmniej w najbliższych godzinach, bo pod koniec dnia możliwy jest przelotny deszcz. Później ma pojawić się także nieco silniejszy wiatr.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
0: To jest ten czas, kiedy my mówimy papa, on się tutaj za chwilę pojawia, ale to my jeszcze na koniec wrzucimy taką małą przypominajkę, 26 dzień maja i nic więcej na ten temat nie powiemy. Jak ktoś jeszcze nie pamiętał, to niech się domyśli. O.
1: Warto pomyśleć o kwiatach, o jakiejś pięknej kartce, a może nawet piosence z dedykacją. A my musimy wam powiedzieć, że z niezwykle wyśmienitymi humorami kończymy ten poranek i do usłyszenia już niedługo. Oliwia Ciszewska.
0: piosence z dedykacją puszczonej z taśmy. Chyba, że potraficie śpiewać, to wtedy można samemu.
1: Tak jak ja.
0: I Piotr Olszowski. No i właśnie od tego się odbijałem. Dobrego dnia, cześć.

Hello i Sean Baker, dobra piosenka na przywitanie. Mariusz Pucyło, dzień dobry. Dzisiaj najserdeczniej witamy wszystkie mamy. Dzisiaj gramy dla mamy, każda piosenka z dedykacją dla mamy. Przypominam, dzisiaj 26 maja, dzień mamy. Jeżeli twoja mama jest gdzieś obok, przytul mocniej, a jeżeli dalej, po prostu zadzwoń, a potem przyjedź i przytul. Dzisiaj przez cały dzień będziemy świętować wszystkie mamy, i te zabiegane, te uśmiechnięte i te, które zawsze wiedzą, gdzie są nasze zgubione rzeczy. Pozdrawiamy jeszcze raz za chwilkę Queen, A Kind of Magic.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
16: Harmonizer.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina.
16: Harmonizer.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety

0: wtorek, o piątku czemu nie? Bo o piątku zawsze miło się myśli. Friday i Rickston w radiu gra. Oprócz piątku podsunę wam jeszcze jedno miłe słowo. Dofinansowanie. No właśnie, rusza nabór wniosków z dotacją celową. Czytamy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Czyli po prostu chodzi o małą retencję. Można dostać dofinansowanie na zbiorniki o różnej pojemności od 200 zł do 700 zł, a na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe od 3000 do nawet 7,5 tysięcy zł. No brzmi całkiem zachęcająco, a więcej szczegółów znajdziecie na miejskiej stronie. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem Shakira i Hips Don't Lie.
1: Reklama.
2: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla ciebie. Zapraszamy salon e-garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
3: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
12: Co najbardziej lubią dzieci?
13: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
12: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
13: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
12: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
15: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
14: A może ekspres do kawy, automatyczny.
15: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
14: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
15: No.
16: Dzień mamy w Media Expert.

0: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
1: Po reklamie. 26, a może nawet 27 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia. Do tego na niebie dużo słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów, przynajmniej w najbliższych godzinach, bo pod koniec dnia możliwy jest przelotny deszcz. Później ma pojawić się także nieco silniejszy wiatr.
2: To jest Radio Gra.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Underneath the Blue, hity pełne energii w dniu mamy. Co prawda w kalendarzu napisano Dzień Matki, ale to jakieś takie zbyt surowe określenie. O, to może dzisiaj zróbmy sobie taką przypominajkę z piosenek o mamie. Na początek może Queen. O, to byłby nawet dobry sygnał w telefonie, gdy dzwoni mama. Festiwal piosenek o mamie, do tego jeszcze będziemy wracać, a to już Aleksja i Ulalala.

0: Kaktus i podróż do Barcelony z Radiem Gra. Zbliża się 10:00, już za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody, a potem coś z nowych rzeczy Alex Warren i Fever Dream.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę.
17: Mrok. I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok. Toruń, szosa Chełmińska 92.
18: Mrok. Znajdź swój cień. Słoneczny dzień.
19: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
2: Po reklamie.
0: Mamy 10:00. Teraz o tym, co nowego w naszym mieście, w Polsce i na świecie. Zapraszam na raport.
20: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Sejmik udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa, natomiast swoje niezadowolenie wyraziła opozycja.
21: Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie zaledwie 94%, a co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych czy wykonano w 91%, a to oznacza z kolei, że 53 miliony złotych nie zostały zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje, a jak ważne to są zadania, to chyba nie trzeba przekonywać.
20: Mówił Marek Gralik, radny Sejmiku Województwa z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Zmieniamy temat. Wczoraj przed Komendą Miejską Policji w Toruniu odbyła się uroczystość nadania nazwy rondu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej temu policjantowi. Dulkiewicz zginął w maju 2001 roku podczas służby, ratując tonącą osobę.
1: Mieszkańcy Torunia, mijając tutaj ten kamień pamięci, spoglądając na niego, mogą w sercu dalej przekazać: przechodniu, powiedz mieszkańcom Torunia, że jestem tu wierny swym prawom, wierny służbie ojczyźnie, wierny swojej małej, lokalnej ojczyźnie, społeczeństwie, w którym żyłem, w których kochałem bliskich i innych ludzi, oddałem za nich życie. To będzie tutaj, mam taką nadzieję, głęboko przekonaniu w sercu na wieki, pamiątka ogromna. To, że przedstawiciele lokalnej społeczności miasta Torunia podjęli taką decyzję, że rondo i to miejsce będzie pamięcią naszego funkcjonariusza, to myślę, że w historii od 1990 roku, a setki naszych kolegów oddawało życie, będzie pewnie oddawać w tej historii naszej policji, historii naszego kraju, jest precedensem.
20: Mówił młodszy inspektor Piotr Kujawa, przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Teraz przenosimy się na Lewobrzeże, bo trwa budowa gazociągu w okolicach Halera. Drogowcy informują, że ze względu na prace podziemne kierowców czekają niewielkie utrudnienia w ruchu. Uważajcie szczególnie w okolicach skrzyżowań z Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą oraz Idzikowskiego. Ruch pojazdów jest utrzymany w obu kierunkach. Prace mają zakończyć się w lipcu. I na koniec jeszcze jedna wiadomość drogowa. Miejski Zarząd Dróg przekazał, że ruszyły prace na ulicy Podgórnej na odcinku od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. Więcej o tym remoncie powiemy w kolejnym raporcie.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie. Wczoraj kontrolerzy fasyści policji weszli do biur sieci supermarketów.
22: Chodzi o czterech przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
23: Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
22: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
20: To był Igor Skrzypek. Mapy pogodowe są zgodne. To będzie kolejny bardzo ciepły i słoneczny dzień z przewidywaną maksymalną temperaturą do 27 stopni Celsjusza. Natomiast niewykluczone, że w drugiej części dnia w Toruniu powieje nieco silniejszy wiatr.
0: Maja, dzień dobry po 10. Przypominam, że dzisiaj królują mamy. Jeżeli zdarzyło się o tym zapomnieć, to jeszcze nie jest za późno, żeby uratować sytuację. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. To już Alex Warren i Fever Dream, a później między innymi Abba i Oscar Sims. How

0: Tu Radio Gra, to ABBA i Wule Wuno, ale dzisiaj ABBA to powinna zaśpiewać zupełnie inną piosenkę. Dzień mamy wypada właśnie dzisiaj, 26 maja. Postanowiłem sprawdzić, dlaczego tego dnia, i okazuje się, że tak naprawdę nikt tego nie wie. Żadne źródła nie wyjaśniają, dlaczego dzień mamy obchodzimy 26 maja. Próbują do tego dorobić teorie, oczytamy na przykład. Prawdopodobnie związane jest to z religią i kalendarzem liturgicznym, w którym miesiąc ten poświęcony jest Matce Bożej. Maj jest miesiącem intensywnego rozkwitu przyrody, co łączy się z ideą macierzyństwa, ale tak naprawdę nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. No nieważne, ważne, że jest właśnie dzisiaj dzień mamy. Za chwilę Idealny synuś, Oskar Cyms, no co ty?
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
5: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
12: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra. Nie idzie.

0: dzisiaj wszystkie mamy wrzucają na luz, a nawet lalus. Szangaj w radiu gra. Sezon rowerowy rozkręcił się już chyba na dobre. O, i są dobre informacje dla rowerzystów. Takie pytanie zadaje Miejski Zarząd Dróg. Gdzie w Toruniu potrzebne są stojaki rowerowe? O, i mieszkańcy rowerzyści mogą pomóc zdecydować. Od 2009 roku w Toruniu zamontowano już około 1800 stojaków rowerowych, a będzie ich jeszcze więcej. Tylko odpowiedzcie na pytanie, gdzie mają stanąć. Zgłoszenia można przesłać do 3 czerwca na adres mailowy. Wszystkie szczegóły znajdziecie, zaglądając na naszą stronę gra.fm.
1: Gra. Hity pełne energii.

0: Doda w Radiu Gra. I właśnie Doda wymyśliła, jak dodać sobie troszkę więcej do zarobków i postanowiła zorganizować obóz treningowy. Doda, trenerką fitness jak Ewa Chodakowska. Obóz od 12 do 17 lipca w Grudku nad Dunajcem. Czytamy, że to będzie połączenie intensywnych treningów nie tylko dla ciała, ale i ducha z wartościowymi warsztatami i regeneracją w luksusowym otoczeniu. No, cena, jaką trzeba za to zapłacić, już mówi, że to rzeczywiście będzie luksus. Za taki obóz pięciodniowy trzeba dać, no dam wam chwilę, żebyście spróbowali zgadnąć. Ile? Za obóz Dody trzeba zapłacić 7,5 tysiąca złotych. Jeszcze nie trenowałem, a już padłem.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
2: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze. To pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny!
4: Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Mapy pogodowe są zgodne. To będzie kolejny bardzo ciepły i słoneczny dzień z przewidywaną maksymalną temperaturą do 27 stopni Celsjusza. Natomiast niewykluczone, że w drugiej części dnia w Toruniu powieje nieco silniejszy wiatr.
10: To jest Radio Gra.

0: Big and beautiful.
1: Hey son, to taka bardziej ojcowska piosenka, ale dzisiaj świętujemy Dzień Mamy. Przypomnę, w Toruniu dzisiaj wielki koncert Nie ma jak u mamy. Koncert, który odbędzie się w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń. Jeżeli nie udało się zdobyć zaproszeń, to się nie martwcie, bo transmisja dzisiaj w telewizji w Polsacie po 20:00 na scenie m.in. Doda, Michał Wiśniewski, Alicja Szemplińska, Wiki Gabor, Halinka Młynkowa, Ania Wyszkoni i jeszcze wielu innych wykonawców. Pozdrawiamy wszystkie mamy i gramy dalej teraz Céline Dion.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Media Expert, dalej masz.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
17: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
18: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
18: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
18: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
10: Czekaj.
18: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
10: Toruń, Lelewela 33.
18: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
20: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
19: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
20: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
21: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
22: Po reklamie.
23: Dzisiaj dzień mamy. Wtorek, 26 maja. Zegary wskazują 11. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
24: Rozpoczynamy lokalny przedpołudniowy raport. Marta Manerowska, zapraszam. Za nami podpisanie listu intencyjnego pomiędzy miastem a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Chodzi o utworzenie i rozwój hubu technologiczno-biznesowego Kopernikus. Na jego funkcjonowanie uczelnia dostała 15 milionów złotych europejskiego dofinansowania.
25: Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy między biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę lokalnego regionu, w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju.
24: Mówił doktor habilitowany Michał Polasik, profesor UMK, dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK.
0: Dzieje się na drogach.
24: Ruszył zapowiadany przez drogowców remont ulicy Podgórnej. Prace prowadzone są na fragmencie od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. W ramach inwestycji pojawi się nowy asfalt, przebudowana zostanie infrastruktura podziemna. W związku z pracami ten odcinek jest wyłączony z ruchu, natomiast mieszkańcy mają zapewniony dojazd do posesji wyłącznie od strony Legionów. Wjazd od strony ronda jest niemożliwy. Kierowcy, zwracajcie szczególną uwagę na nowe oznakowanie. A jeżeli mowa o zmianach, to pamiętajcie też, że znowu inaczej jeździmy także w rejonie ronda honorowych dawców krwi koło Szpitala Dziecięcego na Skarpie. To wszystko z uwagi na remont torowiska. Bądźcie ostrożni przejeżdżając przez Konstytucji 3 maja. Zmieniamy temat. Dzisiaj 26 maja. Wyjątkowy dzień, bo dzień mamy. A czego wy życzycie swoim mamom?
1: Pieniędzy i dobrych dzieci.
4: A jaki prezent najlepszy na dzień mamy? I co by mogło to być?
1: Cały świat.
4: Najlepszy prezent na dzień mamy z okazji Dnia Mamy.
13: Wiemy.
4: Jak pan myśli?
14: Od dziecka to laurka.
4: A tak ogólnie, jak już dziecko jest trochę starsze?
14: No jakieś kwiatki kupić, tak symbolicznie.
4: A czego można życzyć mamom?
14: 100 lat przede wszystkim. Wie pan, idę ze szpitala, to życzę zdrowia.
4: Zdrowia, dobrze. A pani zdaniem?
22: Tak samo, najważniejsze. Zdrowie.
26: Dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego.
4: A jakiś taki prezent najlepszy, jaki by mógł być dla mamy?
26: Swoja uwaga.
27: Nie wiem, uśmiechu codziennie. Może kwiatki jakieś.
24: Z Toruniami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla, a my oczywiście wszystkim mamom życzymy wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
24: Po raz kolejny lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci organizują akcje protestacyjne w sprawie centrów zdrowia psychicznego. Dziś jeszcze przed południem wyjdą na ulice Krakowa, Koszalina, Lublina i Warszawy. Jakie są ich główne uwagi?
28: Niepokoi ich malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
29: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
28: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego. Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej Rządowej Rady odeszło 9 ekspertów.
24: To był Michał Dobrołowicz. Przed nami kolejne bardzo ciepłe i słoneczne godziny w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 27 stopni Celsjusza. Później może pojawić się nieco silniejszy wiatr, a wieczorem może pokropić deszcz.
23: Tak sobie myślę, że gdyby nie nasze mamy, to świat byłby dużo mniej ogarnięty. Dlatego dzisiaj świętujemy cierpliwość naszych mam, ciepło, no i te wszystkie supermoce, o których bohaterowie Marvela mogliby tylko pomarzyć. Dzień mamy z Radiem Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry po 11, a to Felix Jen, Ain't Nobody. Potem Justin Bieber w duecie z Nicki Minaj.

0: No jak, szukajcie, a znajdziecie. To była Reniusis w Radiu Kra. Kiedy to było? 3 tygodnie temu? Miesiąc temu? Dotarła do nas informacja, że te 10 tysięcy kroków, które nam polecali, to już nieaktualne, że wcale nie trzeba tyle robić, żeby być w dobrej formie, zachować formę i młodość, że 8 tysięcy to jest nowe 10 tysięcy kroków. Ale słuchajcie, po miesiącu to już nieaktualne. Zapomnijcie o 10, o 8 tysiącach kroków. Teraz jest nowa japońska metoda, która ma dać jeszcze lepsze efekty w krótkim czasie. Metoda, która polega na przeplataniu 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, powtarzanych przez minimum 30 minut 4 razy w tygodniu. I tyle wystarczy. Taki trening pomaga, żeby szybciej schudnąć, obniżyć ciśnienie krwi i wzmocnić mięśnie nóg. Kto chce, niech korzysta. Ja poczekam, aż wymagania będą jeszcze niższe.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
3: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Co najbardziej lubią dzieci?
5: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
4: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
5: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
4: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
2: masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

Blinding Lights i The Weeknd. A jutro powiemy, że weekend już pojutrze. Natomiast dzisiaj też ważny dzień, bardzo ważny, jeden z najważniejszych dni w roku. Dzisiaj dzień mamy, przypomnę jeszcze raz, dzisiaj Kujawsko-Pomorska Arena Toruń. Dzisiaj wielki koncert Nie ma jak u mamy. Koncert, na którym artyści wykonają swoje przeboje i covery z dedykacją dla wszystkich matek. Usłyszymy wzruszające i przepełnione miłością hity, które znają i kochają wszystkie pokolenia. Czytamy, podczas koncertu widzowie będą mogli przesyłać zdjęcia ze swoimi mamami i składać im życzenia. Przypomnę jeszcze raz, transmisja wieczorem w Polsacie i jeszcze jedna propozycja na dzisiaj. Tutu Jazz o 20:00 zaprasza wszystkich fanów jazzu oraz muzyków gotowych na wspólne tworzenie i odkrywanie magii improwizacji na żywo. Czyli właśnie dzisiaj jam session, a raczej jazz session Tutu Club. Startuje to wszystko dzisiaj o godzinie 20:00. Klimatycznie. O, a to już bledka w piosence 2 dni.

0: I tak nam upływa ten wtorek. Na wtorek 26 maja. Dzień mamy, to wracamy do przeglądu piosenek o mamie. Pamiętacie taki numer? Black Eyed Peas, energetyczne jak zawsze. Hej mama. Mama znalazła się także w piosence grupy Bonnie M. Dużo, naprawdę dużo jest takich piosenek o mamie. Każdy może sam zrobić sobie przegląd i na przykład taki utwór wykorzystać jako dzwonek w telefonie, kiedy dzwoni mama, tylko trzeba odpowiedni utwór dopasować do własnej mamy, jej temperamentu i charakteru. Co tam w pogodzie? O tym za chwilę, moment później. Rihanna, Don't Stop the Music.
1: Reklama.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
10: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
9: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
11: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
12: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
14: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie. Przed nami kolejne bardzo ciepłe i słoneczne godziny w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 27 stopni Celsjusza. Później może pojawić się nieco silniejszy wiatr, a wieczorem może pokropić deszcz.

0: Me Why, to Amna w Radiu Gra. Po 12 będzie urodzinowo. Niejedna mama kochała się w Lenym Krawicu, a ten ma dzisiaj urodziny. Które i kto jeszcze? O tym po 12, a za chwilę w samo południe najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
2: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
5: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
6: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
7: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
15: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
16: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
17: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
18: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
19: Po reklamie.
0: Zaczynamy raport o 12. Najnowsze wiadomości z naszego miasta, z Polski i ze świata i najświeższa prognoza pogody.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Straż Miejska w Toruniu nie odpuszcza kierowcom łamiącym przepisy na starówce. W ramach akcji Zero Tolerancji dla Patoparkowania podczas dwóch majowych weekendów funkcjonariusze przeprowadzili blisko 200 interwencji związanych z nieprawidłowym parkowaniem i naruszaniem zakazu ruchu. Temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, zajrzyjmy w przygotowane przez municypalnych podsumowanie akcji.
21: Wystawiono blisko 90 mandatów, założono prawie 90 blokad na koła, a jedna sprawa trafi do sądu. W 25 przypadkach skończyło się na pouczeniu. Kontrole objęły parkowanie na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach oraz w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw. Strażnicy miejscy pojawili się m.in. na ulicy Kopernika, Mostowej, Szczytnej, Prostej czy Chałmińskiej. Miasto zapowiada, że akcje będą prowadzone regularnie przez cały sezon turystyczny, a kierowcy muszą się liczyć się z tym, że nieprawidłowe parkowanie będzie szybko wykrywane i karane.
20: Przypomnijmy, że ostatnio na toruńskiej Starówce wprowadzono nowe zasady ruchu. Władze miasta zdecydowały się zastąpić na wybranych ulicach w ścisłym centrum dotychczasowe znaki zakaz ruchu B1 znakami zakaz wjazdu B2. To oznacza przede wszystkim surowsze kary. Teraz można otrzymać 100 zł mandatu i aż 8 punktów karnych za wjazd pod zakaz. Nowe znaki pojawiły się m.in. na Szerokiej, Mostowej, Kopernika oraz kilku innych uliczkach toruńskiej Starówki.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
20: Wczoraj przed komisariatem policji przy ulicy Grudziąckiej w Toruniu odsunięto tablicę Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza. Tak nazywa się teraz krzyżówka Grudziąckiej i PCK. Piotr Dulkiewicz to policjant, który zginął na służbie w trakcie akcji ratunkowej na Wiśle. Na odsunięciu tablicy pojawiła się także rodzina funkcjonariusza.
10: To dla nas coś znacznie więcej niż symboliczny gest. To jak pamięć, która ma prawdziwą siłę, bo daje nam poczucie, że jego życie, służba i poświęcenie nie zostały zapomniane. W tych działaniach widzimy nie tylko szacunek dla munduru i służby, ale przede wszystkim ogromną wdzięczność i wrażliwość i ludzkie serce. Dla naszej rodziny to moment szczególny i bardzo trudny, ale jednocześnie pełen wdzięczności, świadomość, że pamięć o nim będzie trwać.
20: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk, siostra świętej pamięci sierżanta Piotra Dulkiewicza.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
20: Nasz region aktywnie wykorzystuje środki z Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski w Toruniu wylicza, że w poprzednim roku udało się podpisać ponad 500 umów o finansowanie projektów na łącznie 2 miliardy złotych. Te dane pojawiły się na wczorajszej sesji sejmiku, na której udzielono również wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Do tego tematu wrócimy w naszym raporcie za godzinę. A teraz informacje ogólnopolskie. Czerwone dodatki na fartuchach na znak protestu przeciwko projektowi nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. To symboliczny gest części pracowników szpitali. Jak mówią położne, ich praca nie kończy się na sali porodowej.
19: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja. To są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
20: To była położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Do połowy czerwca potrwają konsultacje w sprawie nowej ustawy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
20: 27 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie sporo słońca, ale niewykluczone, że po południu lub wieczorem nad miastem pojawią się chmury i spadnie słaby deszcz. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
0: Już po 12 zaczynamy popołudnie z Radiem Gra. Mariusz Pucyło, witam. Mam nadzieję, że wszystkim mamom dzień płynie spokojnie i radośnie. Dbamy o to. Każda piosenka dzisiaj z dedykacją dla mamy. Gramy dla mamy. Na początek tej godziny Bibi Rexa i Faithless. Pozdrawiamy też solenizantów. Dziś imieniny mają Ewelina, Paulina, Filip i Angelika.

0: 26 dzień maja, dzień mamy, ale pamiętamy też o tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Serdeczności na liście jubilatów, jubilatek na początek, między innymi Stevie Nicks, amerykańska piosenkarka znana z zespołu Fleetwood Mac i swoich solowych nagrań. Ulubiona artystka Miley Cyrus. Stevie Nicks kończy dzisiaj 78 lat. 72 lata kończy Marian Gold, wokalista grupy Alphaville. Wokalista Alphaville Marian Gold kończy 72 lata. O 10 lat młodszy jest Lenny Kravitz. Urodzony w roku 64, więc dzisiaj ma 62 urodziny Lenny Kravitz. Jaki charakter mają urodzone dziś osoby? Pomaga nam horoskop. Człowiek urodzony dzisiaj wyróżnia się przede wszystkim tym, że potrafi niezwykle jasno wyrażać wszystkie swoje myśli. Przejawia także zdolności artystyczne. Zręcznie argumentuje swoje poglądy. Jest pozytywnie nastawiony do życia. Jeżeli chodzi o te słabsze strony, to pociąga go hazard. Serdeczności dla wszystkich urodzonych 26 maja. Mamy też muzyczny prezencik. Za chwilę Kungs i Galaxy.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
4: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltary!
11: Kto?
12: Woltary!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
17: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
16: No, ładne kwiatki.
17: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
18: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
20: Po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W niedzielę o 12 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Także właściciele tych czworonogów chyba już odpicowują swoich podopiecznych. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku już teraz w Radiu Gra, a do 13 jeszcze między innymi Lady Gaga.

0: Dziewczyny w teledysku, jeżeli pamiętacie, wystąpiły ze swoimi mamami i zdjęciami z dzieciństwa. Dzień mamy. Mówią, że to jedyny taki dzień w roku, ale tak naprawdę to mamy powinniśmy honorować każdego dnia. Za chwilę prognoza pogody, a potem Fleetwood Mac i Everywhere.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media

0: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
16: -27 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Na niebie sporo słońca, ale niewykluczone, że po południu lub wieczorem nad miastem pojawią się chmury i spadnie słaby deszcz. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj na granicy obojętnych i korzystnych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
17: Słuchasz Radia Gra.

Alan Walker w Radiu Gra. Dzisiaj świętujemy Dzień Mamy i świętować będziemy przez kolejne godziny. Dzisiaj gramy dla mamy, każda piosenka z dedykacją dla mam, mamuś i mamusiek. Także zachęcam, zostańcie z nami na dłużej. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro po 9:00. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren! Wow!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
9: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co najbardziej lubią dzieci?
11: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
12: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
11: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
12: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
18: AI? Ajajaj.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
22: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
21: Latium?
22: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
21: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
22: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
23: Po reklamie.
24: To wtorek, 26 maja, jest 13 w Radio Gra. Czas na raport.
25: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Zaczynamy od wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Wczoraj podczas sesji sejmiku udzielono wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Marszałek Piotr Całbecki podkreślał, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji. Co udało się zrealizować?
26: Zamieniliśmy
0: te drogi, które szły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę Opera. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska.
25: Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poparł wojewódzkiego sprawozdania za 2025 rok. Czego nie udało się zrealizować, o tym mówił przewodniczący klubu Marek Gralik.
1: Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, Więcborka czy też Brodnicy, no średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%.
25: Dodajmy, że nasz region aktywnie w 2025 wykorzystywał środki z Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski w Toruniu wylicza, że w poprzednim roku udało się podpisać ponad 500 umów o finansowanie projektów na łącznie 2 miliardy złotych.
20: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
25: Teraz powiemy kilka słów o kolizji, do której doszło w rejonie skrzyżowania Alei 500-lecia Torunia i Chopina. Tam samochód wjechał pod tramwaj. Składy numer 3, 5 i 7 musiały czasowo kursować objazdem przez Kraszewskiego. Sytuację udało się już opanować, informuje MZK. Ruch w Toruniu wraca do normy. Zmieniamy temat. Za kilka dni startuje rekrutacja na UMK. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotował ponad 100 kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Elektroniczne zapisy rozpoczną się 1 czerwca. Nowości w ofercie? Studenci mogą spróbować swoich sił na elektroradiologii czy ratownictwie medycznym. Dostępne są także kierunki w języku angielskim. Rekrutacja na większość kierunków potrwa do 14 lipca. Dodajmy, że aktualnie na kampusach UMK bydgoskim i toruńskim kształci się 18 tysięcy osób.
20: Wiadomości ogólnopolskie.
25: Czy będzie wspólny kandydat rządzącej koalicji w wyborach prezydenta Krakowa? Taki scenariusz rozważa KO oraz PSL.
2: Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant, wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni. Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być z kolei Paweł Ślis. PSL stoi na stanowisku, że koalicja rządząca powinna wystawić wspólnego kandydata w Krakowie.
25: Informował Jakub Rybski. To bardzo ciepły dzień, nawet 27 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry w Toruniu. Na niebie dużo słońca, warunki biometeo są raczej korzystne, nie będzie na razie padać deszcz, ale synoptycy nie wykluczają, że późnym popołudniem albo wieczorem trochę się zachmurzy i być może pokropi.
24: Już po 13, tak, to jest ten wyjątkowy dzień, dzień mamy, więc przekażmy po prostu od razu życzenia. A do tego dokładamy piosenkę, tak żeby mamy sobie chociaż trochę odpoczęły. Kult, gdy nie ma dzieci. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry.

0: Galantis, No Money. Ach, kto nie woli swojej mamy, tak, co jakiś czas. Dziś będziemy wam przypominać o święcie wszystkich mam. Dziś także aż dwa konkursy z upominkami dla mam. O jednym, kochana mamo, przypomnę wam za chwilę. Drugi znajdziecie chociażby na naszym radiowym Facebooku. Ale mamy mogą się przecież interesować także Speedwayem, prawda? Zwłaszcza w Toruniu. Dziś więc pierwsze podwójne zaproszenia na niedzielny pojedynek na motoarenie z ekipą z Gorzowa. Powiemy wam także o zbliżającej się na naukowej petardzie i drzwiach otwartych w Radiu Gra. Zajrzymy też na Grę FM, gdzie rozpoczęło się już głosowanie na toruńskie gwiazdy. Pewnie co jakiś czas zaglądać też będziemy na toruńskie drogi, na których remont goni remont. Ale i tak najważniejsza jest muzyka po przerwie u nas chociażby Kecaj i Rick Astley.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl. To się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: To jest ten dzień, w którym płyną piękne słowa dla wszystkich mam, a ja mam tylko nadzieję, że nie tylko 26 maja w tak piękny sposób potraficie wyrażać swoje uczucia w stosunku do mam. Kochana mamusiu, chciałbym ci powiedzieć, że bardzo cię kocham i niesamowicie tęsknię. Byłaś, jesteś nadal najwspanialszą kobietą w moim życiu. To jeden z wpisów, który przesłaliście na Gra FM. Kinga natomiast napisała: kochana mamo, chciałabym ci powiedzieć, że moim marzeniem jest bycie taką jak ty. Jesteś moim wzorem, jestem z ciebie dumna i dziękuję, że to właśnie mnie wybrałaś na swoją córkę. Wy również możecie jeszcze napisać, a około 15:30 okaże się, kto wygra kolejny piękny bukiet kwiatów. Sam raz na to wyjątkowe święto.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jonas Blue, Fast Car, szybkich samochodów i dużo wolnego czasu dla mam, bo mamy po prostu często się przepracowują.
1: Mama ten robi nam obiad.
2: Wszystkie obiady, całe śniadania, kolację musi robić sama.
3: Muszą nas umyć.
4: A jeszcze mama ciężko pracuje. I mamie trzeba pomagać.
0: No, żeby dzieci o tym pamiętały nie tylko przy okazji Dnia Mamy. Dla wszystkich mam zagramy jeszcze do 14 chociażby Michaela Jacksona i Oscara Simsa.
5: Reklama.
6: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
15: masz. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
17: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką.
19: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Po reklamie.
21: To bardzo ciepły dzień, nawet 27 stopni mogą pokazać dzisiaj termometry w Toruniu. Na niebie dużo słońca, warunki biometeo są raczej korzystne. Nie będzie na razie padać deszcz, ale synoptycy nie wykluczają, że późnym popołudniem albo wieczorem trochę się zachmurzy i być może pokropi.
22: To jest
1: Radiogram.

0: Ricky Martin, She Bangs w Radio Gra. Co to się działo podczas wręczanych wczoraj fryderyków? 3 dni po swoim występie na toruńskich piernikajach, pierwszej to od razu 2 fryderyki odebrała utalentowana Zalia, natomiast absolutną zwyciężczynią została Kasia Linz. Przypomnijmy, laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Torunia imienia Grzegorza Ciechowskiego, która za swoje interpretacje właśnie twórczości Grzegorza Ciechowskiego na płycie Obywatelka KL zdobyła aż 3 nagrody, w tym dla artystki roku. Brawo dziewczyny! A już za chwilę o 14 w Radiu Gra kolejny raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lacium?
7: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, dzięki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Co najbardziej lubią dzieci?
11: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
10: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
11: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
10: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
14: Harmonizer.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: To wtorek, 26 maja, a więc dzień mamy, a w Radiu Gra czas na raport o 14.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Copernicus Hub w Toruniu to projekt, który łączy w sobie naukę, biznes i administrację, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi młodych talentów. Przy tworzeniu takiego miejsca współpracują toruński magistrat oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Hub ma oferować studentom i absolwentom UMK szansę na rozwój zawodowy i tworzenie startupów bez konieczności wyjazdu do innych miast.
4: To, co jest istotne, aktywna rola tak zwanego venture buildingu, czyli kreowania przedsięwzięć, pozwoli tym pomysłom od razu pozyskać kapitał za pośrednictwem hubu, czyli oni nie będą musieli tego robić indywidualnie, tylko rolą hubu będzie pozyskiwanie kapitału ze źródeł krajowych, inwestorów.
3: Mówił doktor habilitowany Michał Polasik, profesor UMK, dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych na Uniwersytecie.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: W związku z długotrwałą suszą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie tego zakazu i przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym, ale także ryzyku związanym z niewybuchami. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacyjne, czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców i inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Szczególnie niepokojące są przypadki nieletnich, którzy bez opieki zapuszczają się na teren ośrodka. Obecne warunki pogodowe sprawiają, że nawet najmniejsza iskra może wywołać pożar, który zagraża zarówno osobom przebywającym na terenie poligonu, jak i żołnierzom prowadzącym tam szkolenia. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił na powierzchni około 10 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów Straży Pożarnej, śmigłowiec oraz dwa samoloty gaśnicze Dromader.
3: To dla nas znacznie więcej niż symboliczny gest. Mamy poczucie, że jego życie i służba nie zostały zapomniane. Mówiła wczoraj Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk, siostra świętej pamięci sierżanta Piotra Dulkiewicza. Funkcjonariusz zginął na służbie w trakcie akcji ratunkowej na Wiśle. Teraz został upamiętniony w okolicach komisariatu policji. Rondo na skrzyżowaniu Grudziąckiej i PCK w Toruniu to od wczoraj właśnie rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza.
6: Waldemar Fałkowski, jestem emerytowanym policjantem, pracowałem z Piotrem Dulkiewiczem.
7: No właśnie, jaki to był człowiek?
6: Młody, niedoświadczony jeszcze, ambitny, wszystko przed nim było. No i tak się stało, jak się stało. To takie trochę wypaczające było dla nas, że nagle taka tragedia się stała. I musimy do tej pory z tym żyć i tak zostało. No i kolega został tutaj, przynajmniej uhonorowany. To jest miłe takie, że chociaż o nim się pamięta, bo no my mimo, że pracowaliśmy z nim, to wie pan jak jest, no u nas jest tak jak jest, no. O nas się po prostu zapomina.
3: Na odsłonięciu tablicy na rondzie sierżanta Piotra Dulkiewicza w Toruniu był nasz reporter Artur Stochla.
1: Sport w Radiu Gra.
3: W czwartek rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej kadry Polski. Biało-czerwoni będą trenować przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Trener Jan Urban ogłosił powołania. Dostali je kapitan Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek czy Nikola Zalewski. Ale są także nowe nazwiska. O tym Cezary Dziwiszak.
8: Jan Urban po raz pierwszy powołał wicekróla strzelców ekstraklasy Karola Czubaka, czołowego strzelca drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego i 18-letniego obrońcę z Mainz, Kacpra Potulskiego. Do reprezentacji wracają bramkarz Marcin Bułka i pomocnik Legii Bartosz Kapustka.
3: ...26 stopni na termometrach w Toruniu, sporo słońca na niebie, raczej korzystne warunki biometeo, ale nieco silniejszy wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Synoptycy przewidują, że wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, niewykluczone także opady deszczu.
2: Wtorek, 26 maja, dzień wszystkich mam. W Radiu Gra przypominamy, że jeżeli macie jeszcze mamę u swojego boku, to jesteście szczęściarzami.
9: Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy w jego rzecz.

0: Mr. President Coco Jumbo w radiu gra w czas na naszą trójską sondę, a w dniu mamy oczywiście nie mogło być innej, ale muszę przyznać, że po przesłuchaniu tego, co opowiadały trójskie dzieciaki, to chyba łatwiej byłoby powiedzieć, czy mama się nie zajmuje. A one jednak próbowały określić to, co jest na głowie mamy.
1: Sprząta.
2: Pracuje.
3: Gotuje obiad.
4: Na przykład prasuje ubrania.
5: Opiekuje się nami i pomaga nam w zadaniu.
6: I plewi.
7: U nas mama gotuje, pierze, czasami robi sobie spokój.
8: Myje naczynia, odkurza, pomaga nam z lekcjami.
9: Zajmuje się mną i moją siostrą.
10: Pierze, gotuje, no i kocha nas.
11: Chodzi do pracy, później przychodzi i się z nami bawi.
12: No bawi się z nami, opiekuje się nami.
13: Kupuje nam ubrania.
14: Pomaga mi w lekcjach.
15: Trenuje ze mną. Taekwondo.
16: Leży, gotuje czasami, śpi, dużo chrapie.
17: Wszystkiego najlepszego, mamo!
18: Reklama.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
22: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
23: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
25: Znowu lecicie?
26: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
25: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
26: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
27: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
28: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
29: Widaron.
28: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
29: Widaron.
28: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
29: Widaron.
28: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
29: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
30: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
31: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2 plus 1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów. 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
23: Castorama!
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
23: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

serwisie Radio Gra poleca, polecamy odwiedzić mamę, a jeżeli nie możecie, to co najmniej zadzwonić z gorącymi życzeniami. A muzycznie polecamy rozpoczynający się dzisiaj przegląd Przygrywka. 15 spektakli muzycznych, 11 szkół artystycznych, 220 uczestników. To jubileuszowa 10. edycja festiwalu ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych, a w programie mnóstwo dobrej muzyki, także dla miłośników chociażby rocka. Tak będzie jutro, gdzie o 18 w Odnowie kultowe piosenki oczywiście z twórczości Kazika Staszewskiego, a o 20 Szary Człowieku piosenki Manamu. Fenomenalnie zapowiada się najbliższy czwartek w Toruniu. O 19, ale podobno nie ma już biletów na kolejny koncert cyklu Artus Festival. Tym razem na prestiżowej scenie dworu pojawi się Jucho, wokalistka znana jako liderka projektu Domowe Melodie, choć od kilku lat także z powodzeniem występuje jako solistka. Także w czwartek, ale o 20 w klubie Lizard King pojawi się za to doskonała formacja Micro Music. Poleca Radio.

A pieprz i sól, no Kasia nie dość, że śpiewa, to sama także przecież świętuje jako mama. My tak co jakiś czas podrzucamy takie fragmenty piosenek specjalnie dla naszych kochanych mam. A już za chwilę dla mam z życzeniami dobrej zabawy Cyndi Lauper, Girl Just One Have Fun.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik.
3: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny!
4: Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: 26 stopni na termometrach w Toruniu, sporo słońca na niebie, raczej korzystne warunki biometeo, ale nieco silniejszy wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na wtorkowe popołudnie. Synoptycy przewidują, że wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, niewykluczone także opady deszczu.

Gordo i Rainier Zonneveld, Loco Loco w Radiu Gra. Zwycięstwem nad motorem Lublin Stal Gorzów zgłosiła aspirację do walki o playoffy. Ma tylko punkt mniej od naszej toruńskiej ekipy i w niedzielę, można powiedzieć, to będzie batalia o to, żeby pozostać w tej czwórce. Niezwykle ciekawie układa się tabela i ten mecz w Toruniu także z podtekstami, bo przecież na Moto Arenę powróci Paweł Przedpełski, zapowiada się niezwykle apetycznie. Początek meczu o 17, ale warto być już wcześniej, bo od 14 rozpocznie swoje funkcjonowanie miasteczko Kibica, gdzie będzie mnóstwo atrakcji, chociażby przed zbliżającym się Dniem Dziecka. A ja obiecałem zaproszenia dla mam. Przekonajcie nas pod numerem 56 od 6 do 0, że to wasze mamy są największymi fankami Speedwaya. Czekają podwójne zaproszenia. Radio Gra.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
6: Kochana, ale masz wypieki.
7: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
6: Chodziło mi o te wypieki.
7: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszam.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen. Po reklamie.
4: 15 na zegarach, słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Kardiologia w szpitalu na Bielanach w Toruniu w remoncie. W ramach trwającej od kilku miesięcy inwestycji nastąpi powiększenie oddziału. Dla pacjentów będą przygotowane komfortowe sale jedno- i dwuosobowe. W lecznicy pojawi się także nowy sprzęt. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Placówka przyznaje, że prace cały czas postępują. Nowoczesny angiograf został już zamontowany, a obecnie trwają ostatnie prace wykończenia i przygotowania do uruchomienia pracowni. Równolegle prowadzone są też prace związane z montażem nowego tomografu komputerowego, który znacząco zwiększy możliwości diagnostyczne szpitala. Czytamy w mediach społecznościowych lecznicy. Remont rozpoczął się też na oddziale, który funkcjonuje, ale prace mogą się wiązać z czasowymi utrudnieniami. W ramach inwestycji pojawi się też inny, nowy, specjalistyczny sprzęt, taki jak USG czy defibrylatory. Ponadto doposażony zostanie też dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej w sprzęt do rehabilitacji i monitorowania pacjentów. Ta inwestycja to koszt ponad 21 milionów 816 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne to kwota 20 milionów.
7: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Wczoraj podczas sesji sejmiku udzielono wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek podkreślał, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji. A jak 2025 oceniał Paweł Zgórzyński, przewodniczący klubu radnych Trzecia Droga?
8: Zdecydowanie za. Szanowni Państwo, zarząd województwa realizuje w zasadzie nasze decyzje. Bo to my jako sejmik, jako radni przyjmujemy budżet województwa zaproponowany w jakimś tam kształcie przez zarząd, ale to my jednak decydujemy. Więc zarząd wykonuje nasze, bym powiedział, polecenia. Wykonał to w bardzo dobrym stopniu, bo jeżeli chodzi o dochody, to było praktycznie na poziomie 100%. Jeżeli chodzi o wydatki, troszeczkę gorzej, bo niespełna 94%, ale to jest bardzo wysokie wykonanie. Nie da się wykonać w 100%, nawet z takich, biorąc pod uwagę takie czynniki obiektywne, zewnętrzne.
5: Swoje niezadowolenie dla pracy zarządu województwa wyraziła wczoraj w Toruniu jedynie opozycja, czyli Klub Prawa i Sprawiedliwości.
9: W wielu sytuacjach oczywistych głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Ciechocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze.
5: Komentował marszałek Piotr Cełbecki.
7: Dzieje się na drogach.
5: Drogowcy informują, że ze względu na prace podziemne kierowców czekają utrudnienia. Uważajcie szczególnie w okolicach skrzyżowań z Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą oraz Idzikowskiego. Ruch pojazdów ma być jednak utrzymany w obu kierunkach. Prace powinny skończyć się w lipcu.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32% stawkę, wyliczył resort finansów. To o 0,5 miliona osób więcej niż w 2024. Ile deklaracji PIT wpłynęło do fiskusa?
10: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut,
5: mówił Igor Skrzypek.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raporty sportowe. Zaczynamy od kilku newsów z Press Store. Nie nasi zawodnicy w rozjazdach. Mikołaj Duchiński wygrał drugą rundę indywidualnego pucharu Ekstraligi do lat 17 rozegraną w Lublinie. Norik Bledorn zdobył 9 punktów i zajął 7 miejsce w eliminacjach do Grand Prix Challenge, odpadając z dalszej rywalizacji. Ekstraligowe ściganie czeka nas za to w niedzielę na Motoarenie. Podejmiemy Stal Gorzów. Klub już zdradził, że przed meczem warto zajrzeć do miasteczka Kibica o 14.30. Będzie okazja, żeby zrobić wspólne zdjęcie i przebić piątkę z Robertem Lambertem i Antkiem Kawczyńskim. Na koniec jeszcze opuszczamy Toruń. Tai Wufinden doznał poważnej kontuzji podczas meczu, złamał 6 żeber i łopatkę. Przypominamy, że to kolejny uraz zawodnika w ostatnich miesiącach. Brytyjczyk zapewnia jednak, że wróci na tor jak najszybciej. Co za sport, co za podróż, diamenty tworzą się tylko pod presją, pisze zawodnik w swoich mediach społecznościowych.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Na niebie sporo słońca, termometry pokazały 27 stopni i cieplej już dzisiaj nie będzie. Niewykluczone, że po południu lub wieczorem nad miastem pojawią się jednak chmury i spadnie słaby deszcz. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
4: Nawet pogoda sprawiła dziś prezent dla wszystkich mam, bo trzeba przyznać, pogoda jak marzenie. My do tego dokładamy wspaniałą muzykę na poprawę nastroju. Magic System, Dawid Podsiadło, będzie też Loft i Majorka.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama. Tak a propos Dnia Mamy. A w naszym studiu już Artur Stochla z okolicznościowym felietonem.
1: Wielkie studia filmowe wydają miliony na kręcenie coraz to nowych filmów o superbohaterach, a przecież żyją pośród nas. Nie wierzycie? To jak wytłumaczycie fakt, że szukacie czegoś w drugim pokoju, a wasza mama krzyczy z kuchni: stąd widzę! Albo potrafiła zrobić zielnik w środku nocy, bo zapomnieliście, że jest potrzebny na rano do szkoły. A jak macie złamane serce, to wyślę wam broszurkę z dietą, żebyście po kilku dniach myśleli już tylko o jedzeniu, a nie o złamanym sercu. Mamy właśnie takie są. Kiedyś na języku polskim nauczycielka zadała wypracowanie, w którym mieliśmy napisać, że matka jest tylko jedna. Kolega z ławki napisał: wróciłem do domu, kiedy mama zbierała się na zakupy. Poprosiła, żebym sprawdził, ile kiełbasy jest w lodówce. Zajrzałem i odkrzyknąłem: matka jest tylko jedna. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama. Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
8: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitiery,
12: Mrok i wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
14: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
13: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: A naszym telefonicznym gościem jest Żaneta, której wyjątkowa mama jeździ na rowerze do sklepu, śpiewa jak w operze, jest po prostu wyjątkowa. Żaneto, pięknie opisałaś, ale chyba najwspanialej będzie, jeżeli w dniu mamy tak bezpośrednio, właśnie prosto z serca powiesz, jak bardzo kochasz swoją mamę.
2: Bardzo kocham, bo jest jedyna wyjątkowa na świecie i po prostu dała mi to, co mogła, a nie zawsze mogła dużo, a jest po prostu szalona. Ona jeździ na rowerze, śpiewa lepiej niż operze, ma 71 lat i energii dla wszystkich i bardzo im dziękuję za wszystko, ją bardzo, bardzo kocham.
1: A my dokładamy do tego jeszcze piękny bukiet kwiatów od naszego sponsora. Wspaniałego dnia mamy. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hit pełny energii w radio gra Yazoo Nobody's Diary, wspomnienie z lat 80. Będzie jeszcze jedno i to po krótkiej przerwie. Sandra Maria Magdalena, ale będą też znacznie nowsze dźwięki. Zostańcie z nami, tym bardziej, że jeszcze w tej godzinie zapowiemy naukową petardę, która już w ten weekend w Toruniu.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8.

0: Widzę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
6: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Po reklamie.
16: Na niebie sporo słońca, termometry pokazały 27 stopni i cieplej już dzisiaj nie będzie. Niewykluczone, że po południu lub wieczorem nad miastem pojawią się jednak chmury i spadnie słaby deszcz. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr, a warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
0: To jest Radio Gra.

0: akcent. Don't leave Kylie, tak a propos Kylie, czy widzieliście już ten trzyczęściowy dokument o tej wokalistce? Naprawdę warto. Warto także odwiedzić okolice Radia Gra w najbliższą sobotę, kiedy to wystartuje kolejna naukowa petarda organizowana przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
1: Zapraszamy Państwa na naukową petardę jubileuszową edycję pikniku popularno-naukowego z okazji Dnia Dziecka.
2: Cztery strefy. Strefa nauki, zabawy, bezpieczeństwa i zdrowia. Mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wszystkie wydarzenia na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 30 maja między 11 a godziną 17.
1: Zapraszamy do udziału.
0: A zapraszały Monika Wiśniewska oraz Kinga Łęgowska z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Radio Gra też tam będzie. Zresztą tego dnia będzie tak zwany dzień otwarty i zaprosimy Was do zwiedzenia naszej siedziby.

0: momenty pełne energii.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Co najbardziej lubią dzieci?
4: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
3: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
4: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
3: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sky Balance.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 16, to wtorek 26 maja, dzień mamy, a my mamy dla was kolejny raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Trwa remont torowiska na Skłodowskiej Curie oraz wschodniej w Toruniu. To przez to w okolicach w godzinach szczytu zaczęły się tworzyć korki. Drogowcy informują, że przeanalizowali sytuację i wprowadzą korekty w organizacji ruchu. Wejdą one w życie już jutro. Tunel w ciągu wschodniej będzie otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nastąpi także czasowe udostępnienie dla ruchu ulicy Sobieskiego na odcinku od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Straż Miejska w Toruniu nie odpuszcza kierowcom łamiącym przepisy na sterowce. W ramach akcji Zero Tolerancji dla Patoparkowania podczas dwóch majowych weekendów przeprowadzono blisko 200 interwencji. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Wystawiono blisko 90 mandatów, założono prawie 90 blokad na koła, a jedna sprawa trafi do sądu. W 25 przypadkach skończyło się na pouczeniu. Kontrole objęły parkowanie na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach oraz w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców i dostaw. Strażnicy miejscy pojawili się m.in. na ulicy Kopernika, Mostowej, Szczytnej, Prostej czy Chałmińskiej. Miasto zapowiada, że akcje będą prowadzone regularnie przez cały sezon turystyczny, a kierowcy muszą się liczyć z tym, że nieprawidłowe parkowanie będzie szybko wykrywane i karane.
3: Za kilka dni startuje rekrutacja na UMK. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotował 100 kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Elektroniczne zapisy rozpoczną się 1 czerwca. Nowości w ofercie? Studenci mogą spróbować sił na elektroradiologii czy ratownictwie medycznym. Dostępne są także kierunki w języku angielskim.
0: Kultura w Radiu Gra.
3: Startuje jubileuszowa 10. edycja festiwalu Przygrywka, ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych. Obejrzycie je w Odnowie, a zaprasza tam dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu Anna Wołek. Rozmawiała z nią Oliwia Ciszewska.
5: Spektakle czy te wydarzenia naprawdę mówią o współczesnym świecie, o tym, co jest ważne, co nieważne, o naszych zagrożeniach, lękach, ale też oczywiście większość ma, co mnie cieszy, pozytywny wydźwięk, że jednak zostaje nam nadzieja. No podobno nadzieja umiera ostatnia.
6: I ona wszystko skleja też.
5: Tak, i ona właśnie, i ona wszystko skleja. Mamy po 4 spektakle dziennie, więc będzie też otwarty bar w Odnowie, żeby napić się wody, kawy, herbaty. Jest też miejsce, żeby coś zjeść nieopodal, kilka nawet, więc ja myślę, że rzeczywiście na pięknych Bielanach i w otoczeniu tego cudownego lasku można spędzić rzeczywiście 4 dni od rana do nocy.
3: A Przygrywka wystartowała dzisiaj, potrwa do soboty. Teraz informacje z kraju. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle będą mogli skorzystać z wydłużonego o 60 dni okresu, w którym przysługiwał im będzie zasiłek opiekuńczy. Teraz mają prawo do tylu dni, co rodzice innych dzieci.
7: Bo obok profesjonalnej terapii, obok dobrych leków, obok możliwości współczesnej medycyny, nie ma rzeczy ważniejszej dla chorego dziecka niż obecność kochającego rodzica.
3: Mówiła szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To rozwiązanie będzie musiało przejść jednak drogę prawną.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
3: 25-26 stopni jeszcze przez kilka godzin mają pokazywać termometry w Toruniu, potem zrobi się chłodniej, a na niebie zamiast słońca zaczną dominować chmury. Wieczorem synoptycy nie wykluczają w naszym mieście opadów deszczu. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr, w najzimniejszym momencie nocy z wtorku na środę słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Jeżeli stoicie w tych kolejnych koszmarnych korkach, a spieszycie się na obiad do mamy, to zadzwońcie, powiedzcie, że będziecie trochę później, pewnie czeka i się martwi. Bledka już teraz w Radiu Gra, później Enrique Iglesias.

0: W serwisie Radio Gra poleca, zapraszamy na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka, czyli ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych, które do soboty w klubie Od Nowa. Mnóstwo doskonałej muzyki, świetne wykonania, przyszłość polskiej sceny właśnie muzycznej. A te festiwalowe prezentacje w klubie Od Nowa przy Gagarina, wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny, ale obowiązują wejściówki, które możecie odebrać w kasie Teatru Muzycznego przy Żeglarskiej 8. Maksymalnie po dwie wejściówki na osobę. Dziś o 20 w Arenie Toruń koncert Nie ma jak u mamy, ale nie ma już też biletów. Szczęśliwi, którzy mają zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie, na szczęście będziemy to mogli także obejrzeć w telewizji. Ale na tym nie kończą się wydarzenia związane z Dniem Mamy. Także we środę o 18 w Domu Kultury przy ulicy Przedzamcze Dzień Mamy w folkowym klimacie. Razem z zespołem pieśni i tańca Młody Toruń będzie można podziękować naszym mamom za miłość, troskę i codzienną obecność.
1: Poleca Radio Gra.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
7: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
8: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze. To pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
11: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
12: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę.
15: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest Fabryka Cukiernicza Kopernik. Producent pierników i wafli teatralnych.
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry, Martyno. Mariusz Składanowski, Radio Gra. Dzwonię w sprawie konkursu z okazji Dnia Mamy. Dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, to ja, Martyno. Bardzo mi miło.
2: Martyno, pięknie napisałaś, dlaczego twoja mama jest wyjątkowa i zapachniało tu ciepłem, dobrocią, pięknem. Jakbyś tak w skrócie mogła jeszcze opowiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego właśnie twoja mama jest taka naj?
1: Moja mama jest wyjątkowa, bo zawsze otacza mnie ciepłem i troską, jak piernik prosto z piekarnika. Chciałabym też w ogóle nadmienić, że moja mama, co prawda, ma na imię Jadwiga, ale bywa słodka jak Katarzynka.
2: Wszystkiego dobrego, Martyno, dla ciebie, dla twojej mamy i będziesz mogła dla tej słodkiej mamy także przygotować pakiet słodkości i piernikowych aromatów od naszego sponsora. Gdybyś mogła teraz jeszcze bezpośrednio dla mamy w dniu jej święta powiedzieć coś prosto od serca.
1: Droga mamo, bardzo cię kocham. I chociaż dzieli nas dużo kilometrów, to codziennie o tobie bardzo ciepło myślę i życzę ci wszystkiego, co najlepsze w dniu twojego święta.
0: Sponsorem konkursu Wyjątkowa Mama jest Fabryka Cukiernicza Kopernik, producent pierników i wafli teatralnych. Radio Gra.

0: Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Jeden z muzycznych symboli lat 80. A dziś wszystkie nasze myśli kierowane są w stronę mam. No a Radio Gra oczywiście ma dla was kolejne upominki. 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie Mamo już w sobotę o godzinie 18. W Auli Łemka o godzinie 18. Niezapomniane przeboje w takim wykonaniu. Telefon 56 od 6 do 0. Przekonajcie mnie, dlaczego to właśnie wy powinniście zabrać swoją mamę na taki koncert.
1: Reklama.
2: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
8: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
10: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
13: 25-26 stopni jeszcze przez kilka godzin mają pokazywać termometry w Toruniu. Potem zrobi się chłodniej, a na niebie zamiast słońca zaczną dominować chmury. Wieczorem synoptycy nie wykluczają w naszym mieście opadów deszczu. Wieje momentami nieco silniejszy wiatr. W najzimniejszym momencie nocy z wtorku na środę słupki rtęci zjadą tak do 13-14 kreski.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
14: To jest Radio Gra.

0: Artemas w Radiu Gra. Coraz bliżej do kolejnej edycji festiwalu Bella Toffee Fest. Przypomnijmy, że Złotego Anioła za niepokorność twórczą na festiwalu odbierze mistrzyni polskiego kina Agata Kulesza, a inna słynna aktorka Grażyna Szapołowska pojawi się w Toruniu w ramach cyklu 50x51 aktorki Wajdy. W ramach tego cyklu zaprezentowana zostanie epopeja narodowa Mickiewicza Pan Tadeusz, a sam festiwal w Toruniu od 27 czerwca do 3 lipca.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.

0: Najlepsze życzenia wszystkim mamom składa Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
2: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
3: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Po reklamie.
9: Jest 17, słuchacie Radia Gra. Przed nami kolejna porcja najświeższych wiadomości. Czas na raport.
10: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport. Copernicus Hub ma łączyć w sobie naukę, biznes i administrację, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi młodych talentów. Przy tworzeniu takiego miejsca w Toruniu współpracują magistrat oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Chcemy komercjalizować pracę studentów, mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
11: To jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater. Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły i projekty.
10: Copernicus Hub ma oferować studentom i absolwentom UMK tworzenie startupów bez konieczności wyjazdu do innych miast.
12: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku, do którego doszło około godziny 14 w Grabowcu w gminie Lubicz pod Toruniem. Jak poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w naszym mieście, na drodze wojewódzkiej numer 654 auto osobowe wypadło z drogi. Na miejscu działali strażacy z Torunia, Złotori oraz Lubicza.
12: Dzieje się na drogach.
10: Trwa remont torowiska na Skłodowskiej Kirii oraz Wschodniej i przez to w okolicach tworzą się korki. MZD informuje, że przeanalizowano sytuację i wprowadzone będą korekty w organizacji ruchu. Wejdą w życie jutro. Tunel w ciągu wschodniej będzie otwarty przy zachowaniu ograniczenia dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Nastąpi także czasowe udostępnienie dla ruchu Sobieskiego na odcinku od Żółkiewskiego do Ronda Pokoju Toruńskiego. Teraz kultura. Dzisiaj w naszych serwisach zapowiadamy jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. To ogólnopolski przegląd studenckich spektakli muzycznych.
13: Ci młodzi ludzie przyjeżdżają, ale bardzo dużo dawnych uczestników Przygrywki przyjeżdża na te nasze castingi i wielu z nich naprawdę potem zatrudniamy. Będziemy mieć 220 uczestników w tym roku.
14: To bardzo pokaźna liczba.
13: Więc to jest dużo osób, ale to też pokazuje, jaka jest ogromna konkurencja i naprawdę to jest diabelski zawód.
10: Mówiła nam Anna Wołek, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Rozmawiała z nią Oliwia Ciszewska. Festiwal Przygrywka odbywa się w Odnowie na Bielanach w Toruniu.
12: Sport w Radiu Gra.
10: Jan Urban ogłosił powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Kapitanem pozostaje Robert Lewandowski. Na zgrupowaniu kadry pojawią się także Zieliński, Bednarek, Zalewski, Pietuszewski. Kogo zabraknie?
15: Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Jakuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
10: Mówił Cezary Dziwiszek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
10: Nad miastem mogą pojawić się chmury, niewykluczone, że wieczorem popada, przewidują synoptycy. W środę w ciągu dnia parasole jednak nam się już nie przydadzą. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 27 stopni. Jutro słupki rtęci zatrzymają się już na 20 i 21 kresce. W nocy będzie tak 12-13 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
9: I już po 17:00, teraz pozdrowieniami, tak, dla mam oczywiście nieustające pozdrowienia, ale łączymy się w bólu z toruńskimi kierowcami, którzy niestety muszą walczyć z ogromnymi korkami. Specjalnie dla was, ale i dla wspomnianych mam już za chwilę. Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit.

0: dział zamknięty, party w radio gra. Dziś takie party warto, wypada zorganizować dla mamy. Może być skromne, byleby płynące prosto z serca. Tak jak te słowa od toruńskich przedszkolaków.
1: Miłość serce dla mnie mama jest. Że jak my chcemy coś, to ona czasem odpowiada nie, ale najczęściej odpowiada tak.
2: Zawsze chcę najlepiej dla swoich dzieci i zawsze pomaga. Jak na przykład mi się czasami nudzi, to ona może czasami się ze mną pobawić.
3: Kanapki robi.
4: Jest kochana.
5: Zawsze się ze mną bawi.
6: Gotuje nam obiadki.
7: A że moja może mi pomagać, żeby mój brat nie bronił.
0: Tak, bo każda mama jest niezastąpiona. Gorąco was pozdrawiamy.
8: Reklama.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
10: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
12: masz. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Wally Lopez, You Can't Stop the Beat w Radio Gra, coraz bliżej do 18, a ja przypomnę, że o 19.15 nastąpi otwarcie wejść dla publiczności w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, gdzie dziś kolejny wyjątkowy koncert z okazji Dnia Mamy. Pojawią się Rafał Brzozowski, Doda, Wiki Gabor, Gromi, Piotr Kupicha, zespół Fil, Halinka Błynkowa, Pektus, Alicja Szemplińska, świeżo po Eurowizji, Michał Wiśniewski i Anna Wyszkoni, a towarzyszyć im będzie Toruńska Orkiestra Symfoniczna. A początek transmisji około 20.30 na antenie telewizji Polsat, więc będzie można podejrzeć, jak mamy bawią się z okazji swojego święta. A po przerwie w radiu gra klasyka od The Police, ale będzie też pamiętnik od Dody, a więc jednej z tych gwiazd, które dzisiaj wystąpią w Toruniu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteś

0: w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
1: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
2: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
10: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Po reklamie.
12: Nad miastem mogą pojawić się chmury, niewykluczone, że wieczorem popada, przewidują synoptycy. W środę w ciągu dnia parasole jednak nam się już nie przydadzą. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 27 stopni. Jutro słupki rtęci zatrzymają się już na 20 i 21 kresce. W nocy będzie tak 12-13 stopni Celsjusza.
13: Jest Radio Gra.

Chris Ria w Radiu Gra, ten niezapomniany głos, ta niezapomniana chrypka i przepiękny utwór dla wszystkich mam, bo dzisiaj wszystkie utwory na antenie Radia Gra są właśnie dla nich. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, Mariusz Skłodanowski, już dziękuję za uwagę, ale zostańcie z nami, za chwilę raport, a później po godzinach.

0: Reklama.
1: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
2: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czyli Daud kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
9: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Kardiologia w szpitalu na Bielanach w Toruniu w remoncie. W ramach trwającej od kilku miesięcy inwestycji nastąpi powiększenie oddziału. Dla pacjentów będą przygotowane komfortowe sale jedno- i dwuosobowe. W lecznicy pojawi się także nowy sprzęt. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Placówka przyznaje, że prace cały czas postępują. Nowoczesny angiograf został już zamontowany, a obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i przygotowania do uruchomienia pracowni. Równolegle prowadzone są też prace związane z montażem nowego tomografu komputerowego, który znacząco zwiększy możliwości diagnostyczne szpitala. Czytamy w mediach społecznościowych lecznicy. Ta inwestycja to koszt ponad 21 milionów 816 tysięcy złotych. Dofinansowanie unijne to kwota 20 milionów.
12: Wczoraj podczas sesji sejmiku udzielono wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Marszałek Piotr Całbecki podkreślał, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji.
10: Zamieniliśmy te drogi, które szły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować. Żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg.
12: Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poparł wojewódzkiego sprawozdania za 2025 rok. Czego nie udało się zrealizować, o tym mówił przewodniczący klubu Marek Gralik.
13: Są również takie zadania inwestycyjne, jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi.
12: Dodajmy, że nasz region aktywnie w 2025 wykorzystywał środki z Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski w Toruniu wylicza, że w poprzednim roku udało się podpisać ponad 500 umów o finansowanie projektów na łącznie 2 miliardy złotych.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: To dla nas znacznie więcej niż symboliczny gest. Mamy poczucie, że jego życie i służba nie zostały zapomniane. Mówiła wczoraj Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk, siostra świętej pamięci sierżanta Piotra Dulkiewicza. Funkcjonariusz zginął na służbie w trakcie akcji ratunkowej na Wiśle. Teraz został upamiętniony w okolicach komisariatu policji. Rondo na skrzyżowaniu Grudziąckiej i PCK w Toruniu to od wczoraj właśnie rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza.
14: Waldemar Fałkowski, jestem emerytowanym policjantem, pracowałem z Piotrem Dulkiewiczem.
12: No właśnie, jaki to był człowiek?
14: Młody, niedoświadczony jeszcze, ambitny, wszystko przed nim było. No i tak się stało, jak się stało. To takie trochę wypaczające było dla nas, że nagle taka tragedia się stała. I musimy do tej pory z tym żyć i tak zostało. No i kolega został tutaj, przynajmniej uhonorowany.
12: Na odsłonięciu tablicy na rondzie sierżanta Piotra Dulkiewicza w Toruniu był nasz reporter Artur Stochla. Wieczorem może pokropić, opadów deszczu nie wykluczają synoptycy, którzy przewidują, że nad miastem pojawią się chmury, ale przed nami dość wiosenna noc. Termometry w tym najzimniejszym momencie pokażą w mieście tak 12-13 stopni. Środa w Toruniu będzie nieco chłodniejsza niż poniedziałek i wtorek. Słupki rtęci zatrzymają się w ciągu dnia na 20 kresce.
11: Gramy dla każdej mamy, nie inaczej. Wszystkiego najlepszego, drogie mamy. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00. Po godzinach w Radiu Gra, no to zagramy dla każdej mamy. Teraz taki hicior, Andy Dust i jego Zokaria.

Omo z radiem gra, teraz czas na winylowe klasyki. Na czarnym krążku mam tutaj także jeden z pierwszych wielkich hitów Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Może Whitney wróci jako awatar, bo wiadomo, że gwiazda rocka Ozzy Osbourne zostanie wskrzeszony jako hologramowy awatar i będzie można z nim nawet porozmawiać. Może Whitney Houston też wróci. Macie ją teraz w radiu gra.

przy okazji Dnia Mamy. Przypominam, że Pink to też szczęśliwa mama, no przeszczęśliwa, a córka to nawet szykuje się na scenę. Często pojawia się z mamą w trakcie występów i mała Pink już niedługo podobno ma zadebiutować na listach przebojów. Zostańcie z Radiem Gra. Na Dzień Mamy hity mamy. Za chwilę Bryska, wróci też Alize.

0: Moda J.Q. Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodaj.pl.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
4: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
3: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
4: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne. W końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Trochę rockowej klasyki dla każdej mamy. Bon Jovi, Living on a Prayer. Myślę, że John Bon Jovi też chciałby wysłać każdej mamie kwiatka. A teraz wysyłamy pozdrowienia urodzinowe. Dla kogo dzisiaj? Dla Kasi, która ma swoją piękną, okrągłą rocznicę. No wiadomo, Kaśka czwarta, dziesiątka, dopiero czwarta, dziesiątka. Agnieszka pozdrawia Kasia z okazji twojego święta. Życia piękniejszego od marzeń. Kasiu, no pięknie to napisała Agniecha, krótko, ale na temat. No to Kasia dla ciebie na urodziny. Eben i jego Halloween za chwilę. Król trensu Armin van Buuren.

0: Justin Bieber pokazał, jak to się robi w 2026. Wyszedł na scenę na festiwalu Coachella i co? I zagrał koncert z YouTube'a. Można. Justin Bieber, Nicki Minaj, piosenka, która wraca po latach, czyli Beauty and the Beat. To numer, który ma nowe życie nie tylko w internecie. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę kolejny winylowy klasyk. Usłyszymy głos Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
6: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Po reklamie.
16: Wieczorem może pokropić. Opadów deszczu nie wykluczają synoptycy, którzy przewidują, że nad miastem pojawią się chmury, ale przed nami dość wiosenna noc. Termometry w tym najzimniejszym momencie pokażą w mieście tak 12-13 stopni. Środa w Toruniu będzie nieco chłodniejsza niż poniedziałek i wtorek. Słupki rtęci zatrzymają się w ciągu dnia na 20 kresce.
2: To jest Radio Gra.

0: Tak wesoło, pozytywnie i słonecznie. Oczywiście dla każdej mamy dzisiaj gramy. Break My Stride to piosenka, która doczekała się wielu wersji. Tutaj remix od projektu Blue Lagoon. Dla każdej mamy Kaigo też zagramy. Już czeka w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8.

0: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
1: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
2: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi tiktokerami.
1: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
2: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwings. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwings. Zadzwoń 570 035 770.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
8: Po reklamie.

Cake by the Ocean od ekipy Dance. Skoro dla każdej mamy gramy, to dzisiaj też dużo fajnych chłopaków. Przemek Grabowski, witajcie po 19. A może zagramy dla każdej mamuśki z okazji ich święta tego seksownego piosenkarza? Kto pamięta ten teledysk, to ja przypomnę. On tam na jachcie oczywiście, klatka, kaloryfer, taki trochę Peter Andre, tylko że to David Tavar i jego If You Don't Know My Name.

0: Niezapomniany przebój, wtedy była trochę młodsza, ale jeszcze nie rzuca mikrofonu, jeszcze będzie występować i śpiewać. To Cher w wielkim hicie If I Could Turn Back Time. Słuchajcie, może taki późny prezent na Dzień Mamy, może masaż ciała ktoś planuje zorganizować, bo masaż ma podobny wpływ jak dobra popołudniowa drzemka. No to kto się odważy pomasować mamę? W prezencie dla każdej mamusi też za chwilę Cyryl i jego wersja Stumbling In.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
8: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, czeki dał.
8: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w centrum handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład pralka Bosch 8 kg Speed Perfect. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1495 zł. Teraz za 899. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Maria jest w tej chwili bardzo zestresowana rodzinnie, bo jest w trakcie procesu rozwodowego, ale wszystko jest już podobno na dobrej drodze. Tutaj w wielkim hicie, takim pozytywnym, prawda? Jesteś nie do powstrzymania, Unstoppable. Właśnie, nie zatrzymuj się przed praniem też. Sprawdź wszystkie kieszenie, bo można tam znaleźć czasami skarby. Ja znajduję, a pewien facet w Stanach to znalazł w swojej starej koszuli kupon wart 24 miliony dolarów. Był ważny jeszcze przez dwa dni. Facet na szczęście zdążył, zanim wrzucił koszulę do prania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cztery pory roku to Wiktor Waligura. Ciekawe, czy lubi chodzić na zakupy, lubicie chodzić na dłuższe zakupy do centrów handlowych. No u nas jeszcze nie ma takich wynalazków, jak na przykład w Szanghaju, gdzie jest centrum handlowe, gdzie funkcjonuje taki specjalny pokój, słuchajcie, dla facetów, w którym faceci właśnie mogą się zrelaksować i przespać, podczas gdy ich partnerki robią sobie zakupy. Idealnie, ja też chcę takie coś w Polsce. Zamiast chodzić po tych wszystkich butikach, po prostu leżysz i przesypiasz. Bardzo to lubię. Za chwilę The Weekend, ale jeszcze nie na dobranoc. Dla każdej mamy dzisiaj gramy, czeka In Your Eyes.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Out kusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: RTV Euro AGD. Już od czwartku, od godziny 8:00. Mega rabaty w sklepie Euro w Centrum Handlowym Nowe Bielawy w Toruniu. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny, które naprawdę robią różnicę. Na przykład telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1799. Zapraszamy do RTV Euro AGD. Centrum Handlowe Nowe Bielawy w Toruniu.
9: Po reklamie.

0: Ten hit grupy Phil to podobno piosenka wszystkich bankowców, którzy mogliby tak śpiewać, prawda, za ladą, sprawdzając naszą zdolność kredytową. No pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz zespół Phil. Zostańcie z nami, bo będziemy grać dla każdej mamy. Dobre hity, pełne energii tutaj mamy, także po 20. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro w środę o godzinie 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń, Kociewska 22.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
10: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
9: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
10: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
6: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Kra. Wczoraj przed komisariatem policji przy ulicy Grudziąckiej odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterski czyn funkcjonariusza policji, który zginął podczas akcji ratunkowej na Wiśle. Od teraz rondo u zbiegu ulic Grudziąckiej i PCK nosi nazwę Rondo Sierżanta Piotra Dulkiewicza.
1: To dla nas coś znacznie więcej niż symboliczny gest. To jak pamięć, która ma prawdziwą siłę, bo daje nam poczucie, że jego życie, służba i poświęcenie nie zostały zapomniane. W tych działaniach widzimy nie tylko szacunek dla munduru i służby, ale przede wszystkim ogromną wdzięczność i wrażliwość i ludzkie serce. Dla naszej rodziny to moment szczególny i bardzo trudny, ale jednocześnie pełen wdzięczności, świadomość, że pamięć o nim będzie trwać, że kolejne osoby będą mijać to miejsce, widząc jego imię, ma dla nas ogromne znaczenie. To daje nam siłę.
0: Mówiła Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk, siostra świętej pamięci sierżanta Piotra Dulkiewicza. Podczas uroczystości obecni byli również koledzy, którzy służyli razem z sierżantem Piotrem Dulkiewiczem.
2: Waldemar Fałkowski, jestem emerytowanym policjantem, pracowałem z Piotrem Dulkiewiczem.
0: No właśnie, jaki to był człowiek?
2: Młody, niedoświadczony jeszcze, ambitny, wszystko przed nim było. No i tak się stało, jak się stało. To takie trochę wypaczające było dla nas, że nagle taka tragedia się stała. I musimy do tej pory z tym żyć i tak zostało. No i kolega został tutaj, przynajmniej uhonorowany.
0: To uhonorowanie dużo dla was znaczyło?
2: Oczywiście, dla nas, którzy z nim pracowali, to jest dla nas ważne. To jest miłe takie, że chociaż o nim się pamięta, bo no my, mimo że to, że pracowaliśmy z nim, to wie pan jak jest, no u nas jest tak jak jest, no. O nas się po prostu zapomina.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Podczas wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielono wotum zaufania i absolutorium dla zarządu. Władze samorządu podkreślały, że miniony rok był rekordowy pod względem inwestycji. Swoje niezadowolenie wyraziła jednak opozycja, Klub Prawo i Sprawiedliwość, który nie poparł sprawozdania zarządu województwa.
2: Wydatki, które zostały zaplanowane, zostały wydatkowane na poziomie zaledwie 94%. A co to oznacza? To oznacza, że 135 milionów złotych nie zostało przekazane w postaci, byśmy powiedzieli, konkretów na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego regionu. Co ciekawe, zadań, i to jest drugi powód, zadań inwestycyjnych wykonano w 91%, a to oznacza z kolei, że 53 miliony złotych nie zostały zrealizowane, jeśli chodzi o inwestycje, a jak ważne to są zadania, to chyba nie trzeba przekonywać.
1: Mówił Marek Gralik, przewodniczący klubu PiS Sejmiku Województwa. Innego zdania jest marszałek województwa Piotr Całbecki, którego cieszą rekordowe inwestycje.
3: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach oczywistych. Głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Cichocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
4: Reklama.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Lactium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Lactium?
7: Tak, bo suplement diety Lactium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Lactium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Copernicus Hub to projekt, który ma połączyć naukę, biznes i administrację, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi młodych talentów. Główne cele to zwiększenie atrakcyjności Torunia i zatrzymanie odpływu młodych ludzi.
2: No przede wszystkim komercjalizacja tego, co zostanie wymyślone, wykreowane i zaprojektowane w uczelni tak naprawdę naszej największej, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu są, podjęli, to jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater. Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły i projekty w zakresie fintechu. Cyfryzacja płatności.
1: Mówił Paweł Gulewski, prezydent miasta. Jak będzie wyglądał ten projekt w praktyce, przedstawi nam profesor Adam Kola, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
3: Realizacją zajmują się naukowcy z Uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą InsurTechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje. W zasadzie ruszamy już teraz, od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu hubu, który jest bardzo ważny dla miasta, ale również dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bowiem Copernicus Hub ma oferować studentom i absolwentom UMK szansę na rozwój zawodowy i tworzenie startupów bez konieczności wyjazdu do innych miast. Inicjatywa stawia na budowę ekosystemu wspierającego innowacyjnych przedsiębiorców i rozwój nowoczesnych miejsc pracy.
2: Hub Copernicus będzie zapewniał całą infrastrukturę dla całego łańcucha wartości rozwoju nowych pomysłów, nowych technologii, czyli od etapu inkubacji, współpracy z branżą, dostarczenia wiedzy i kompetencji właśnie przez uczelnie, współpracę z klastrami w poszczególnych obszarach działającymi w naszym hubie. Następnie to, co jest istotne, aktywna rola tak zwanego venture buildingu, czyli kreowania przedsięwzięć, pozwoli tym pomysłom od razu pozyskać kapitał za pośrednictwem hubu, czyli oni nie będą musieli tego robić indywidualnie, tylko rolą hubu będzie pozyskiwanie kapitału ze źródeł krajowych, inwestorów. Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę

0: lokalnego regionu w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju.
1: Mówił profesor Michał Polasik, dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK w Toruniu.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: Po reklamie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W niedzielę zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Całopalenie to film, który ponownie podejmuje temat odpowiedzialności społecznej i moralnej człowieka, egzystencji oraz ludzkiej godności. Co ważniejsze, film powstał w Toruniu i miasto nie jest tylko tłem, a ważnym miejscem akcji.
2: Dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki wam ten film może jest możliwy.
3: A chciałem przede wszystkim zapytać o ten wymiar duchowy. To może trochę tak osobiste, co powiem, ale sam niedawno przechodziłem dosyć ciężką operację i tak trochę zmienił się mój cały obraz. Pan reżyser miał swoje poważniejsze problemy ze zdrowiem i też jakby, czy to właśnie widz będzie mógł zobaczyć w tym filmie, odkryć taką swoją drogę duchową może.
2: Ja bardzo trapnie pan wydedukował, że jak się coś takiego przeżyje, to się chce o tym opowiedzieć. Jeżeli jest jeszcze dane przeżyć, ja też jestem po takiej zapaści, która mnie dotknęła w czasie operacji, a teraz tutaj w czasie zdjęć. Za każdym razem, kiedy się ocieramy o coś ostatecznego, kiedy rozumiemy, że przemijamy, a przemijanie jest pewną oznaką życia, ona nie jest złe sama w sobie. No ale ku czemu to zmierza? No tych pytań nie można zdusić, nie można ich jakby zlekceważyć, powiedzieć, to nieważne, nie zawracajmy sobie głowy, żyjmy wesoło tym, co nam jest dane. Nie, to się tak nie da. To wyjdzie potem gdzieś jako takie kłamstwo, któreśmy wybrali. Trzeba patrzeć i ciągle szukać, gdzie jest prawda o nas samych, gdzie jest prawda o świecie, którym jesteśmy. W tym filmie gdzieś tam pada zdanie, że śmierć nie musi być karą, może być nagrodą.
1: Mówił Krzysztof Zanussi, reżyser filmu Całopalenie, który powstawał w Toruniu.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Sprawdźmy, czym we wtorek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
4: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Wystartowała jubileuszowa 10. edycja festiwalu Przygrywka, ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych.
5: To jest Przygrywka, to jest, nie chcę powiedzieć amatorskie wydarzenie, ale no to jest ich tak naprawdę pierwsze zetknięcie z publicznością obcą ich środowisku. I w ogóle jest cudownie, że 11 lat temu, w 2015 roku, czy 10 edycji temu, naprawdę na widowni, jak było 40 osób, to byliśmy szczęśliwi, nikt nie wiedział, co to jest. W tej chwili tak naprawdę nie mamy już żadnych wejściówek do odebrania, ale widzowie pobierają te wejściówki, potem zmieniają się plany. Są miejsca wolne, więc warto przyjść, bo tak naprawdę każdy wejdzie. Spektakle czy te wydarzenia naprawdę mówią o współczesnym świecie, o tym, co jest ważne, co nieważne, o naszych zagrożeniach, lękach, ale też oczywiście większość ma, co mnie cieszy, pozytywny wydźwięk, że jednak zostaje nam nadzieja. No podobno nadzieja umiera ostatnia.
6: I ona wszystko skleja też.
5: Tak, i ona wszystko skleja.
3: Mówiła Anna Wołek, dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu w rozmowie z Oliwią Ciszewską.
4: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Kardiologia na toruńskich Bielanach w remoncie. Prace na oddziale klinicznym kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu trwają od kilku miesięcy. Chodzi także o znaczące powiększenie oddziału. Projekt oznacza nowe, komfortowe sale jedno- i dwuosobowe. Przestrzeń ma też zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lecznica kupuje również nowoczesny sprzęt. Więcej o tej inwestycji powie Michał Mrozek.
7: Placówka przyznaje, że prace cały czas postępują. Nowoczesny angiograf został już zamontowany. Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe i przygotowania do uruchomienia pracowni. Równolegle prowadzone są roboty związane z montażem nowego tomografu komputerowego, który zwiększy możliwości diagnostyczne szpitala. W ramach inwestycji pojawi się też nowy, specjalistyczny sprzęt, taki jak USG czy defibrylatory. Ponadto doposażony będzie dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej, sprzęt do rehabilitacji i monitorowania pacjentów. Ta inwestycja to koszt ponad 21 milionów złotych. Dofinansowanie unijne to kwota 20 milionów.
3: A więcej o tym piszemy na gra.fm.
4: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika zacieśniają współpracę. Za nami podpisanie listu intencyjnego pomiędzy miastem a uczelnią. Chodzi o utworzenie i rozwój hubu technologiczno-biznesowego Copernicus.
8: Ten projekt utworzony na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu opiera się na kilku modułach, które powodują integrację współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, budowanie startupów oraz integrowanie małych i średnich firm oraz korporacji, w tym firm stanowiących kotwicę lokalnego regionu, w celu wygenerowania odpowiedniej masy krytycznej do powstania ośrodka innowacji w naszym województwie kujawsko-pomorskim. Jest miejscem, gdzie spotykają się praktycy z nauką i z lokalnym samorządem, co pozwala nam wypracować nowe modele rozwoju.
3: Mówił Michał Polasik, profesor UMK, dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uczelni.
9: No przede wszystkim komercjalizacja tego, co zostanie wymyślone, wykreowane i zaprojektowane w uczelni tak naprawdę naszej największej, czyli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Cieszymy się, że ludzie, którzy tu są, podjęli, to jest aktualizacja porozumienia z 2021 roku, ale my ją wznosimy na inny, bardziej praktyczny wymiar. Cieszę się, że i naukowcy, i studenci, i ludzie ludzie z otoczenia uniwersyteckiego stwierdzili, że już czas najwyższy spróbować zacząć sprzedawać albo dzielić się tym, co zostało wypracowane u nas na naszej Alma Mater. Stąd też ten Copernicus Hub tutaj. To jest przedsięwzięcie, o którym też mówimy jako władze miasta Torunia. Ono będzie komercjalizowało wszystkie pomysły i projekty w zakresie fintechu. Cyfryzacja płatności.
3: To był Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
0: Realizacją zajmują się naukowcy z uniwersytetu. My pewne kroki już poczyniliśmy, żeby to stało się atrakcyjne dla biznesu. W ubiegłym roku prowadziliśmy konferencję dotyczącą InsurTechu, czyli sektora ubezpieczeń, w którym Toruń jest rzeczywiście liderem i silnym ośrodkiem. I pokazaliśmy, że dla tego sektora my potrafimy dostarczać innowacje. W zasadzie ruszamy już teraz. Od przyszłego drugiej połowy roku to będzie działało. Pozyskaliśmy środki z Komisji Europejskiej, 15 milionów złotych na to, żeby to mogło realnie ruszyć.
3: Zaznacza Adam Kola, profesor UMK, prorektor do spraw nauki.
4: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długotrwałą suszą na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu i przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym oraz ryzyku związanym z niewybuchami. Szczegóły zna Michał Mrozek.
7: Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacyjne, czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców i inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Szczególnie niepokojące są przypadki nieletnich, którzy bez opieki zapuszczają się na teren ośrodka. Obecne warunki pogodowe sprawiają, że nawet najmniejsza iskra może wywołać pożar, który zagraża zarówno osobom przebywającym na terenie, jak i żołnierzom prowadzącym szkolenia. Dodatkowo w niektórych rejonach ośrodka wciąż mogą znajdować się niebezpieczne pozostałości. Służby podkreślają, że przypadkowe wejście na poligon może skończyć się tragicznie. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni 10 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zestępów straży, śmigłowiec oraz 2 samoloty gaśnicze.
4: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Sejmik województwa udzielił wotum zaufania i absolutorium zarządowi województwa. Swoje niezadowolenie wyraziła opozycja.
2: Co ciekawe, są również takie zadania inwestycyjne jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały zrealizowane, znaczy nie wydano ani złotówki. Takich przykładów jest bardzo dużo, ale takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy w tym roku obwodnicy Tucholi. Z kolei na inne obwodnice Rypina, Więcborka czy też Brodnicy, no średnio wydatkowano niecałe 50%. Są też takie działy jak na przykład edukacja, gdzie wykonania inwestycyjne są na poziomie żenujących 32%. Na 11 zadań, bo tyle tylko było inwestycyjnych, wykonano zaledwie 5.
3: Mówił Marek Gralik, przewodniczący klubu PiS Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: No ja się wcale nie dziwię PiS-owi, że nie głosuje za absolutorium, bo jest opozycją. To jest ich naturalne prawo i obowiązek właściwie. Instrukcja idzie z góry, jak mają się zachowywać w wielu sytuacjach oczywistych. Głosowali przeciwko budżetowi, ale potem, kiedy trzeba było na przykład w ramach tego budżetu odkupić baseny solankowe w Ciechocinku, tam są za. Więc nie będę komentował, jest to normalna gra polityczna. Za to budżet wykonaliśmy bardzo dobrze. Zeszły rok był naprawdę, moim zdaniem, najlepszy w historii województwa. Wydatkowaliśmy 35% wszystkich wydatków na inwestycje, na wydatki majątkowe. Owszem, zamieniliśmy te drogi, które szły wolniej, na inne, ale jeszcze raz powtórzę, my nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji i tak dalej na lata następne. Za to żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wręcz odwrotnie, rekordową ilość oddaliśmy w zeszłym roku. Przeszło 100 kilometrów nowych dróg. A co do innych wydatków, przypomnę Opera. Przypomnę chociażby tak inwestycje jak Księżnica Kopernikańska w Toruniu. w tym roku oddany ostatecznie do użytku obiekt, ale przecież zrealizowany w zeszłym roku.
3: To był Piotr Cełbecki, marszałek województwa.
11: Zdecydowanie za. Szanowni Państwo, zarząd województwa realizuje w zasadzie nasze decyzje. Bo to my jako sejmik, jako radni przyjmujemy budżet województwa zaproponowany w jakimś tam kształcie przez zarząd, ale to my jednak decydujemy. Więc zarząd wykonuje nasze, bym powiedział, polecenia. Wykonał to w bardzo dobrym stopniu, bo jeżeli chodzi o dochody, to było praktycznie na poziomie 100%. Jeżeli chodzi o wydatki, troszeczkę gorzej, bo niespełna 94%, ale to jest bardzo wysokie wykonanie. Nie da się wykonać w 100%, nawet biorąc pod uwagę takie czynniki obiektywne, zewnętrzne.
3: To był Paweł Zgórzyński, przewodniczący Klubu Radnych Trzecia Droga.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj przenosimy się na lewobrzeżny Podgórz, gdzie w styczniu 1945 roku doszło do jednej z najbardziej dramatycznych katastrof w dziejach miasta. Eksplozja wagonów kolejowych wypełnionych materiałami wybuchowymi na zawsze wpisała się w historię Torunia, pozostawiając po sobie nie tylko zgliszcza, ale i głęboką ranę w pamięci mieszkańców. 24 stycznia, kiedy ostatnie dni II wojny światowej przetaczały się przez Pomorze, na bocznicy nieopodal Browaru Pomorskiego zaparkowano dwa wagony kolejowe. Każdy z nich wypełniony był po brzegi tonami trotylu, a według innych relacji pociskami i dynamitem. Oficjalne wersje okoliczności tego wydarzenia są różne. Jedna z nich mówi, że niemieckie wojska wycofujące się przed nacierającą Armią Czerwoną zamierzały zniszczyć toruńską parowozownię, wysadzając ładunek właśnie tam. Jednak polscy kolejarze, chcąc oszczędzić kluczowy dla miasta obiekt, przetoczyli wagony na tor oddalony od infrastruktury kolejowej, lecz niestety blisko dzielnicy mieszkaniowej. Inna teoria podaje, że Niemcy celowo ustawili wagony tuż przy Browarze Pomorskim, by zniszczyć jak największą część Podgórza, licząc na spowolnienie radzieckiej ofensywy. Jeszcze inna wersja sugeruje, że wagony miały być przetransportowane dalej, ale zostały przypadkowo trafione przez pocisk artyleryjski. Około godziny 14 doszło do detonacji. Huk był słyszalny po obu stronach Wisły, a podmuch eksplozji przetoczył się przez całe miasto. W jednej chwili zniknęły dziesiątki budynków, domy, kamienice, hotel z restauracją, kino i przede wszystkim Browar Pomorski, będący największym zakładem przemysłowym tej części Torunia. Zniszczenia objęły ponad 240 budynków, co odpowiadało 1/5 zabudowy lewobrzeżnego miasta. Największe spustoszenia odnotowano przy ulicach Młyńskiej, Pokątnej i Parkowej oraz w rejonie ulicy Poznańskiej. Wśród ofiar znalazło się co najmniej 31 osób, głównie mieszkańcy Podgórza i polscy kolejarze, którzy do ostatniej chwili starali się ratować to, co się dało. W gronie zabitych byli także pacjenci niemieckiego szpitala polowego ulokowanego w podziemiach Browaru. Dokładna liczba niemieckich ofiar nie jest znana. Większość Polaków, którzy stracili życie w tej tragedii, pochodziła z ulicy Młyńskiej. Ich nazwiska ustalone dzięki pracy historyczki Karoli Ciesielskiej zostały po latach upamiętnione na specjalnej tablicy. Straty materialne wyceniono na ponad 80 milionów złotych. Suma astronomiczna w tamtych czasach. Eksplozja była tak potężna, że jej skutki odczuwalne były nawet na prawobrzeżnym Toruniu. Zniszczone zostały witraże w katedrze Świętych Janów oraz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście. Pierwsze prace konserwatorskie rozpoczęto dopiero kilka lat po wojnie, a do dziś historycy i konserwatorzy wspominają, jak trudne było przywracanie dawnych zabytków do świetności po tak ogromnych zniszczeniach. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła został zniszczony w połowie, a zabudowania klasztorne i gospodarcze ucierpiały jeszcze bardziej. Kamienice przy ulicy Poznańskiej, w tym słynna kamienica Szeczmańskich oraz budynek poczty, już w 1947 zostały uznane za nienadające się do odbudowy. Zniknęły także liczne oficyny i domy mieszkalne, które przez dziesięciolecia tworzyły charakterystyczną tkankę miejską Podgórza. Eksplozja wagonów była największą tragedią, jaka dotknęła Podgórz podczas II wojny światowej. W jednej chwili zmieniła życie setek rodzin, odebrała dach nad głową, a wielu osobom najbliższych. Dla mieszkańców Torunia ten dzień pozostał symbolem okrucieństwa wojny i bezsensownych strat, jakie przynosi konflikt zbrojny. Dopiero po wielu latach, bo 12 września 2011 roku, odsłonięto tablicę upamiętniającą polskie ofiary tej katastrofy. Znajduje się ona w parku przy ulicy Poznańskiej, tuż obok głazu, na którym wyryto nazwiska tragicznie zmarłych mieszkańców. Pomnik powstał z inicjatywy Karoli Ciesielskiej, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia, która przez lata badała losy Podgórza i dbała o to, by pamięć o tej tragedii nie zginęła. Dziś, patrząc na odnowione ulice i odbudowane dzielnice, trudno wyobrazić sobie ogrom zniszczeń, jaki przyniósł tamten styczniowy dzień. Warto jednak pamiętać, że historia Torunia to nie tylko piękne zabytki i turystyczne atrakcje, ale także dramatyczne wydarzenia, które na zawsze wpisały się w tożsamość miasta. Eksplozja wagonów na Podgórzu pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej bolesnych rozdziałów w dziejach lewobrzeżnego Torunia.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w niezwykłą podróż do jednego z najbardziej malowniczych zamków północnej Polski, zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Jego majestatyczna sylwetka górująca nad miastem nie tylko przyciąga wzrok, ale także kryje w sobie fascynującą historię, która rozciąga się na przestrzeni ponad 7 stuleci. Gotowi na wyprawę przez mroczne krużganki, rycerskie turnieje i tajemnicze legendy? No to zaczynamy. Wyobraźcie sobie koniec XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś stoi zamek, znajdował się drewniany gród strzegący przeprawy przez rzekę Drwęce. To strategiczne położenie sprawiło, że już w 1258 roku okolica znalazła się w orbicie zainteresowań biskupa włocławskiego Wolimira. Kilkadziesiąt lat później, na mocy wymiany, gród przeszedł w ręce zakonu krzyżackiego i to właśnie oni postanowili wznieść tutaj potężną murowaną twierdzę. Pierwsze cegły w gotyckim stylu zaczęto układać około 1304 roku z inicjatywy pruskiego mistrza krajowego Konrada Sacka. Zamek powstawał etapami. Najpierw kurtyna obwodowa z charakterystycznym krenelarzem, potem główne skrzydło południowe z kaplicą Świętego Krzyża i refektarzem, dalej skrzydło zachodnie, wschodnie i północne. Planowano nawet budowę potężnej wieży głównej, ale ostatecznie zrezygnowano z jej wzniesienia. Zamiast niej pojawiła się cylindryczna baszta dostosowana do użycia broni palnej, świadectwo rosnącej roli artylerii w średniowiecznych konfliktach. Zamek w Golubiu to jednak nie tylko architektura, to także scena licznych bitew, oblężeń i politycznych rozgrywek. Władysław Łokietek trzykrotnie bez powodzenia próbował zdobyć te twierdze w latach 1329-1333. W 1410 roku zamek przeszedł w ręce wojsk polskich, a król Władysław Jagiełło powierzył go rycerzowi Niemście ze Szczytnik. Jednak krzyżacy nie odpuścili. Dzięki wsparciu zakonu kawalerów mieczowych odzyskali twierdzę, co wywołało błyskawiczną kontrakcję polskich oddziałów. Jesienią tego roku pod wodzą starosty bydgoskiego Dobiesława Puchały Polacy rozgromili pod zamkiem przeważające siły inflanckie. To jednak nie koniec militarnych przygód zamku. W czasie wojny golubskiej w 1422 roku po intensywnym ostrzale z 14 dział polskie wojska zdobyły miasto, a potem szturmem sam zamek. Zniszczenia były poważne, jednak krzyżacy zdołali odbudować twierdzę, więżąc przy okazji 2 polskich jeńców, którym jednak udało się zbiec. Kolejne stulecia przyniosły nowe wyzwania. Podczas wojny 13-letniej zamek opanowały siły Związku Pruskiego, a król Kazimierz Jagiellończyk powierzył go w dzierżawę swojemu dworzaninowi Grotowi z Ostrowa. W połowie XV wieku, po zakończeniu wojny i podpisaniu drugiego pokoju toruńskiego, zamek stał się siedzibą starosty, którym został Ulryk Czerwonka. W 1511 roku Zygmunt Stary zlecił remont zamku, a w latach 1616-1623 za sprawą królewny Anny Wazówny, siostry Zygmunta III Wazy, zamek zyskał renesansowe attyki, nowe wieżyczki i zmieniony kształt okien. To właśnie tu po raz pierwszy w Polsce wyhodowano tytoń sprowadzony z Turcji. Prawdziwa rewolucja jak na tamte czasy. Wiek XVII i XVIII to czas kolejnych wojen i zniszczeń. W 1655 roku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek został poważnie uszkodzony. W kolejnych dekadach był remontowany, a w epoce napoleońskiej służył nawet jako lazaret. W XIX wieku wichury powaliły część attyk, a w okresie międzywojennym polskie władze urządziły tu muzeum. Po wojnie zamek stopniowo odzyskiwał dawny blask. Prace zabezpieczające prowadzono od lat 40., a gruntowna odbudowa i restauracja przypadły na okres od 1959 do 1966 roku. Dziś zamek w Golubiu to nie tylko muzeum, ale też hotel i restauracja, a jego dziedziniec co roku rozbrzmiewa gwarem podczas turniejów rycerskich i widowisk historycznych. W 1977 roku odbyła się tu jedna z pierwszych w Polsce rekonstrukcji historycznych. Inscenizacja turnieju rycerskiego przyciągnęła tłumy pasjonatów historii. Współcześnie zamek jest miejscem nie tylko dla miłośników zabytków czy rycerskich pojedynków. W 15 lipca 2011 roku na dziedzińcu odbyło się monumentalne widowisko Zamek Dźwięku. Teatralno-muzyczny spektakl, który połączył sztukę, muzykę i historię w niezapomnianym show. A jeśli jesteście fanami tajemnic, to posłuchajcie tej legendy. Podobno w czasie wojen polsko-szwedzkich golubski zamek miał sekretny tunel pod Drwęcą prowadzący aż do zamku w Radzikach Dużych. Gdy Szwedzi zdobyli Golub, mieszkańcy uciekli tym przejściem, ale droga została odcięta przez olbrzymi kamień, który wpadł
wpadł do rzeki i zawalił sklepienie tunelu. Do dziś ten głaz można zobaczyć w nurcie Drwęcy. Może warto wybrać się na spacer i poszukać śladów historii na własne oczy? Zamek w Golubiu to prawdziwy skarb regionu. Miejsce, gdzie przenikają się epoki, style architektoniczne i ludzkie losy. To tutaj historia nie jest tylko suchą datą z podręcznika, ale wciąż żyje, rozbrzmiewa śmiechem uczestników turniejów, opowieściami przewodników i legendami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie wpiszcie ten adres na swoją listę miejsc do odwiedzenia.

Mikołaj Kopernik. Człowiek, który zatrzymał słońce i ruszył ziemię. Mikołaj Kopernik to postać, której wpływ na rozwój nauki trudno przecenić. Urodzony 19 lutego 1473 roku w Toruniu, a zmarły w maju 1543 roku we Fromborku, toruński uczony przez całe życie fascynował się światem i jego tajemnicami. Był prawdziwym renesansowym polihistorem, prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, duchownym, a przede wszystkim naukowcem, który na zawsze odmienił nasze myślenie o wszechświecie. Największą sławę Kopernikowi przyniosły badania astronomiczne. To właśnie on zaproponował heliocentryczny model Układu Słonecznego, w którym to Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w centrum. Przełomowe dzieło De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli o obrotach sfer niebieskich, opublikowane tuż przed śmiercią uczonego, wywołało prawdziwą rewolucję naukową, przewrót kopernikański. Dzięki niemu heliocentryzm, zwany również kopernikanizmem, stał się fundamentem nowoczesnej kosmologii, a zasada kopernikańska do dziś inspiruje naukowców do odrzucania geocentryzmu i antropocentryzmu w postrzeganiu wszechświata. Kopernik był nie tylko astronomem. Jego zainteresowania obejmowały także matematykę, ekonomię, strategię wojskową, kartografię i filologię. W tamtych czasach nazywano go również fizykiem, filozofem i astrologiem, zgodnie z ówczesnym znaczeniem tych terminów. W ekonomii Kopernik zasłynął sformułowaniem ilościowej teorii pieniądza oraz prawa Kopernika-Greshama, które do dziś znajduje zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych. W dziedzinie matematyki rozpowszechnił twierdzenie geometryczne noszące jego imię, choć nie był jego pierwszym autorem. Kopernik zajmował się również przekładami dzieł, czego przykładem jest tłumaczenie tekstów bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokaty na łacinę. Był także autorem łacińskiego poematu Septem Sidera, czyli Siedem Gwiazd, oraz twórcą map Warmii i innych terenów Prus. Astronomiczne dzieło Kopernika nie ograniczało się jedynie do obserwacji nieba. Jego koncepcje wymagały rewizji obowiązującej wówczas fizyki Arystotelesa, będącej podstawą filozofii nauki. Tym samym Kopernik otworzył drogę do rozwoju nowożytnej metody naukowej, która stała się fundamentem późniejszej mechaniki klasycznej i teorii grawitacji Isaaca Newtona. Mikołaj Kopernik przez całe życie pełnił szereg ważnych funkcji administracyjnych i kościelnych. Był generalnym administratorem biskupstwa warmińskiego po śmierci biskupa Fabiana Luzjańskiego, komisarzem Warmii w roku 1521, kanclerzem kapituły katedralnej warmińskiej w latach 1511-1513, 1520-1524, 1525 oraz 1529. Sprawował także funkcję opiekuna stołu kapitulnego w latach 1526-1532, zarządcy kasy aprowizacyjnej w roku 1513, posła lub wizytatora dóbr kapitulnych w latach 1511-1521, 1522, 1531, 1537 oraz 1539. Od roku 1497 był kanonikiem warmińskiej kapituły katedralnej, a w latach 1503-1538 scholastykiem wrocławskiej kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. Nazwisko Kopernika stało się inspiracją dla wielu terminów naukowych, a sam uczony został patronem dziesiątek szkół, co najmniej kilkunastu instytucji badawczych i oświatowych, a także kilku prestiżowych nagród i czasopisma naukowego. Jego imię noszą miejsca na Ziemi i w kosmosie.

Takson botaniczny, pierwiastek chemiczny, Kopernik, statki wodne, pociąg, samolot, a nawet teleskop kosmiczny. Postać Kopernika wielokrotnie upamiętniano w sztuce. Od obrazów przez pomniki w kilkunastu krajach, po wizerunki na banknotach, monetach i znaczkach pocztowych. Stał się bohaterem serii opowiadań, powieści, filmów fabularnych, serialu, musicalu i kompozycji muzycznych. Jego życie i twórczość są przedmiotem badań w ramach specjalnej dziedziny zwanej kopernikologią. Niezwykły dorobek Kopernika pokazuje, jak jedna osoba może zainspirować pokolenia do poszukiwania prawdy i przekraczania granic ludzkiego poznania. Dzięki niemu świat nauki już nigdy nie był taki sam, a my, patrząc na gwiazdy, pamiętamy, że to właśnie on sprawił, iż Ziemia przestała być centrum wszechświata.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Po reklamie.
15: Radio Gra. Hity pełne energii.

Teatralna mapa Torunia. Od jezuickich spektakli po festiwalowe emocje, tradycje teatralne Torunia sięgają czasów, gdy miasto tętniło życiem handlowym i kulturalnym już od XVI wieku. Pierwsze wzmianki o działalności scenicznej w Grodzie Kopernika pojawiają się właśnie w tej epoce, a kolejne dziesięciolecia przyniosły rozwój teatrów szkolnych, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu lokalnej tożsamości artystycznej. W drugiej połowie XVII wieku prym wiodły przedstawienia organizowane przez Gimnazjum Akademickie oraz Kolegium Jezuickie. Chociaż początki teatru jezuickiego pozostają owiane tajemnicą, to pewne jest, że już w pierwszej połowie XVII wieku w Toruniu prezentowano spektakle o charakterze religijnym i antycznym. Szkolne sceny, takie tak jak ta działająca przy kolegium, były miejscem, gdzie prezentowano sztuki z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także podczas karnawału. Tematyka spektakli oscylowała wokół wątków biblijnych oraz antycznych, a toruńska scena szkolna uchodziła za najbardziej prestiżową wśród podobnych scen Prus Królewskich na przełomie XVII i XVIII wieku. Pod koniec XVII wieku Toruń odwiedzały także wędrowne trupy teatralne. Jednym z ważniejszych wydarzeń była wizyta trupy Hochdeutsche Kompanie, która w roku 1684 wystawiła widowisko celebrujące zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Najważniejszą sceną Torunia jest bez wątpienia Teatr imienia Willa Machorzycy, mieszczący się w monumentalnym budynku z 1904 roku przy Placu Teatralnym. To właśnie ta secesyjna perła architektury stanowi najstarszy zachowany obiekt teatralny w mieście. Początkowo nosił nazwę Stadttheater Torn i miał być niemieckim bastionem kultury. Sytuacja zmieniła się radykalnie po powrocie Torunia do Polski. W listopadzie 1920 roku ruszył tu pierwszy polski teatr publiczny, Państwowy Teatr Narodowy. Inauguracyjnym przedstawieniem była Zemsta Aleksandra Fredry, a już w 1924 roku przy teatrze powstało studio teatralne dające szansę rozwoju kolejnym pokoleniom artystów. W czasie II wojny światowej budynek teatru został przebudowany przez Niemców. Po wojnie, w latach 40., dyrektorem obiektu został Wilam Chorzyca, którego imię teatr nosi od 1960 roku. Od 1991 roku to właśnie tu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, będący jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w tej części Europy. Toruń to nie tylko teatr imienia Wilama Chorzycy. W czasie II wojny światowej przy ulicy Piernikarskiej 9 funkcjonował niemiecki teatr zamkowy. Po wojnie od 1946 roku w tym samym budynku działa Teatr Baj Pomorski, który aż do 1992 roku nosił nazwę Państwowy Teatr Lalki i Aktora Baj Pomorski. Założycielką tej cenionej instytucji była Irena Pikiel-Samorewiczowa. Co ciekawe, teatr powstał w październiku 1945 roku w Bydgoszczy, lecz już po 7 miesiącach przeniesiono go do Torunia. Gmach teatru był przebudowywany w latach 50. XX wieku oraz w 2006 roku, co pozwoliło na dostosowanie go do współczesnych potrzeb widzów i artystów. W styczniu 2014 roku na kulturalnej mapie Torunia pojawił się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedyna tego typu placówka w całym województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się on w spektaklach muzycznych, przyciągając miłośników musicalu i operetki z całego regionu. Toruńska scena teatralna jest niezwykle różnorodna. Działają tu także plastyczny teatr symbolu od 1991 roku, teatr Ważka, teatr impresaryjny Afisz oraz teatr Scena Młodych Studio P, funkcjonujący w ramach Młodzieżowego Domu Kultury. Przez prawie 70 lat, od 1950 do 2019 roku, publiczność mogła oglądać przedstawienia teatru Lalek, Zaczarowany Świat, a do około 2017 roku działał również Teatr Wiczy, który jednak stracił swoją siedzibę. Toruń to także miasto festiwali teatralnych. Co dwa lata odbywa się tu Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, gromadzący artystów z całego świata. Alternatywne spotkania teatralne Klamra, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Spotkania oraz coroczne toruńskie spotkania teatrów jednego aktora to kolejne wydarzenia, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów spragnionych teatralnych emocji. Dzięki bogatej historii, różnorodności scen i liczbie festiwali Toruń zasłużenie uchodzi za jedno z najważniejszych centrów teatralnych. Polski to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każda wizyta w teatrze jest wyjątkowa.
wyjątkowym przeżyciem dla widza w każdym wieku.

0: mama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Jedziemy.
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

Radio Gra. Hity pełne energii. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.